0: masz belur pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2 Kraków.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: I zaczynamy nowy tydzień. Serdecznie Was witam. Mamy poniedziałek, 28 września. 7 stopni teraz na krakowskich termometrach. Dziś w ciągu dnia spodziewamy się około 21 stopni i spora dawka słońca przed nami. Parasole się nie przydadzą, zostają dzisiaj w domu. Wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie na całkiem przyzwoitym poziomie. Ogółem do końca tego tygodnia temperatura codziennie w tych najcieplejszych momentach będzie osiągać około 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
4: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
3: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
5: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
3: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna, jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
3: Pociągiem jechało 250 osób, nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
7: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
3: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: SK2 Sport.
3: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witający ich kibice podkreślali.
9: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
10: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie. Ale fajnie, fajnie.
11: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
10: No, ale ekipa fajna się zebrała.
3: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu, znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
13: To już się staje nudne, powiem ci
12: nudne?
13: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz. W ogóle, jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład no. Jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
12: Okej.
13: Okay. A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
13: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
12: O kimś?
13: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
12: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
13: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
14: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie. Po prostu.
12: A, kobieta się nie odzywa, jak facecie rozmawiają o sporcie. Dziękujemy.
14: No, ja się na tym nie znam.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: Do szarej rzeczywistości, szanowni państwo, wracamy znowu poniedziałek. Dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy. 9 minut po 6. Czuję dzień dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda? O czym tutaj z wami porozmawiać? Już jest wszystko ustalone, już jest wszystko zrobione, prawda? Wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen!
2: Miałam sen!
1: No, pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: No, to jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie tak jak myśleliście. Śniło mi się, że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym się i tak nas nie było.
1: Poczekaj,
0: bo się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno, czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy
1: no
2: w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to, bo czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać, to już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No jest to sen niedorzeczny.
0: To, że ja czuję się, że...
2: Nie
0: było mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
1: No,
2: ja nie.
1: No.
2: Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie, to lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja tak. Też, ja jestem ciekawa.
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: A my się pobawimy w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: Są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 726-826-826. Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam jakby przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 726-826-826. To numer do nas, Messenger to na Facebooku.
1: No dobra, jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie, to się uda. Dobra. Opowiedzcie swój sen.
1: Trudno.
0: Bawmy się we wróżbitów dzisiaj.
3: SK2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Jesteś Maciej?
1: Jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje.
1: A mi co przyniosłeś? Pyszno,
0: a właśnie, pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: No, naprawdę, chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, bo działa ekspres i winda.
0: No, wszystko fajnie.
1: Jeździłeś teraz, tak?
2: Nie.
0: A, dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś, dobrze. Ale Kuba jest teraz, Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku. Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę. Aha. Jestem nienauczony, idę w stresie i budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, okay. Zimne poty, jak się budzisz, tak?
3: Poczekaj,
0: bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni. Mhm.
3: Okej, ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: Tak? A, w ten sposób.
2: Ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby
0: ale
2: w stresie.
0: Ale czekaj, tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo stresu.
3: Nie powiedzieć koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Okay. Dobra, ty mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj. Śmiechem reaguje, dobra.
1: To teraz Jarząbek się będzie śnił.
0: Jarząbek, a powiedz ty stwierdzenie Pitagorasa.
2: A tam, co tam... Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał, no, co tutaj mówić?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać, tak, będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no, Kuba, w pracy masz być raz. Już.
0: Nie trzeba umieć liczyć do 10 dwóch, nawet, do 10, nie, wystarczy, no. Wystarczy do raz.
3: Kuba... Nie, no trzeba, no bo jak wypłatę policzyć.
1: To na koniec miesiąca.
2: Szczęśliwy człowiek.
3: No to trzeba umieć liczyć.
0: Ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że nawet jak ktoś był noga z matmy w szkole, to pieniążki to potrafił liczyć, wiesz?
3: No właśnie też, jakoś
0: to jest
3: tam
0: fenomen,
3: radę.
0: To jest fenomen. Tak.
2: Wtedy włącza się w nas ukryty kalkulator.
0: Dobra, ciekawe co by było, jakby nam się, nie wiem, pani od chemii śniła, nie? Dobra, nie idźmy w tę stronę. Kuba, wszystkiego dobrego. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. Włączamy naszą radiową sekretarkę. 726-826-826 to nasz numer telefonu, jest też Messenger. Tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
2: Tak. To zapraszamy. SK2. Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia wiadomo, najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

0: widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
1: Czyli 6:26 mówię inaczej.
0: Tak jest.
1: No i dobrze i fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i tutaj budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżanka jury, mówi o jej zaletach i no. Mówi tak: ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No, widzisz? Pani Beatce powiemy. Pani Beatko, kochana, tak powiemy tylko jedno dla pani spokoju ducha. Z tego się wyrasta. Peska 2.

0: dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Bardzo dobra pogoda przed nami. Pora teraz na szczegóły. Przed mikrofonem Krystian Lis. Poniedziałkowy poranek, co prawda chłodny, bo w tej chwili około 7-8 stopni, to dlatego, że za nami bezchmurna noc i ciepło od nas uciekło, ale będzie wracać z godziny na godzinę coraz cieplej, dziś nawet do 21. Spora dawka słońca, także okulary przeciwsłoneczne dzisiaj na pewno się przydadzą i przydadzą się do końca tego tygodnia, bo przed nami bardzo słoneczne dni. Zostańcie z nami.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niż znad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: 6.37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37.6.
1: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6.37 i 37.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Oczko. Dobrze, że nie 21.37, bo to kto wie, ten wie, prawda? Tak, gimby tak już nie znają, no. Ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
1: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
0: Kącik odkurzający.
1: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
0: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś tak takiego. Dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
2: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
0: Nie?
2: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
0: Jakim paradoksem?
2: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka! Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę, powiemy się, we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To pani Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często się śnią, kuźwa, przy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No przy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Przy, moja droga. Mhm. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się przy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to, podaj tutaj, to co tam leży. SK2.
2: No, nie, no, ja tak, Żąbek, dobry, się... dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
1: Nie.
2: Ale Jarząbek, wróżbita Jarząbek.
1: Jarząbek bardziej do ciebie pasuje, tak. Nie, nawet nie zbliżony jest do Macieja. Nie.
0: Pawła, Piotra.
1: Nie. Wróżbita Jarząbek, po prostu. To będzie twoja...
2: Prawdę ci powiem.
1: Renoma, tak.

0: Proszę!
1: Złapałem ją! Złapałem ją, jak śpiewa! Pięknie! Piękny wokal, to sobie na featureze zaśpiewała Antonina Zbero.
2: Trzy sekundy bardzo. Wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
1: Trochę tak. Trzy minuty zostały nam do siódmej. Zagramy sobie w nową zabawę Ściemnia się po siódmej. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
3: Messenger.
1: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Ja, Jarząbek, wiesz?
2: Nie wiem, ale nie powiem. To powiedz ty.
1: To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
3: Nie wiem. Ściemnia się.
1: No ściemnić trzeba.
3: Ściemą. Piszecie ściemą.
1: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy, 100 do zgarnięcia. Eska.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
1: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Przed mikrofonem Krystian Lis, poniedziałek 28 września. Jeżeli ktoś z Was wychodzi teraz na tramwaj i chciałby pojechać sobie 50, to się na nią nie doczeka, bo teraz zamiast 50 mamy 7. A to wszystko ze względu na zmiany właśnie w siatce tramwajowej, bo w sobotę tramwaje wyjechały na trasę z Wieczystej do Mistrzejowic. Chociaż z tego, co czytałem, to tam były lekkie problemy w sobotę i były one na chwilę zatrzymane. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj do 22 stopni ma być i sporo słońca. Żadnego deszczu nie ma.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Minęła 7 News SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu, o tym nasz reporter Kuba Solarz.
18: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
19: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
18: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
20: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
18: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
17: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
21: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
17: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
2: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
17: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
3: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
17: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
17: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
23: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
17: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: No i mamy kilka chwil po siódmej, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
25: Oj, za dziećmi dookoła salonu
26: do
25: i
26: lodówki z powrotem.
24: Ale wczoraj był maraton, u mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
25: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
26: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
26: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, no tak, tak, no, tak, tak, tak. Ale szafiarką większą to jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, ładnie się, zastanów się, co mówisz, bo to już nie wiem, czy komu
0: ale i tak ładnie. I tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zaciąłem. We więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg we więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cienkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i potem wybiegła. Ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od opozycji.
1: Jak miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłem.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrówek rozliczą, bo to coś wierzę, bo to podpada.
3: SK2.
0: W tej z powrotem. Pokazujesz tu prawy pośladek, lewy pośladek. I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: to coś da.
1: A może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
4: Ale nie tak łatwo wcale.
1: No, nie tak łatwo. To powiedzmy, że nie tak łatwo. Dwie stówki w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
4: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
5: Cześć, witam. Cześć.
4: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
3: Jest za dużo powiedziane.
4: Będą coś mówili i może być to ściema. Może ściemniać i Jarząbek, i Wajda, ale może ściemniać tylko jeden z nich. I ty musisz posłuchać, a później powiedzieć, który z nich ściemnia, albo może jeden i drugi ściemnia. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: I jeżeli trafisz, no to stówka wędruje do ciebie.
3: A jeżeli nie, to prezenty też jakieś dostaniesz.
4: Tak,
3: to co,
4: damy
3: gotowa
4: coś.
3: Jesteś?
5: Jestem.
3: Dobra,
4: no to jedziemy.
3: To lecimy. Jarząbek mówi tak, uwaga. Mowa ezopowa to sposób formułowania wypowiedzi nie wprost, w sposób zawoalowany, utajony i pełen aluzji, tak aby prawdziwy sens zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.
1: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
4: Który ściemnia?
5: Żaden.
1: Nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
3: No nie, musi ktoś ściemnić.
1: Ktoś musi ściemnić.
3: Szybko.
5: Drugi.
3: Fajda. Drugi. No i co byś zrobił z tym tamtem? No,
1: zrobiłbym tak, że czas minął.
3: No właśnie. Były 3 sekundy.
1: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy, ale tu ściema zawsze może być, Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasadę, a tu jednak...
4: Ściemniała, Julita ściemniała.
1: Julita, no, ty dobra, chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy. Musimy zrobić bu.
3: Pierwsze koty za płoty, Julita, następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
1: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądów są wypełnione tłuszczem, a nie
3: tak
1: wodą.
3: Tak jest, tak jest. A mowa ezopowa to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
1: Jarząbek
3: o co chodzi.
1: Mówił prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie, od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
4: Zawsze ściemniają.
1: Tak. Zawsze któryś ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Prawdę powiedział.

0: 24,5 minuty po 7. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
1: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
2: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
0: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
3: Tak.
0: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
1: Ja liczę na naszych policjantów, ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym złomie.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Mamy poniedziałek, 28 września, przed mikrofonem Krystian Lis i teraz pora na garść newsów pogodowych, a tutaj same dobre wieści, słuchajcie. Dzisiaj ma być do 22 stopni, pełne słońce, no i taka pogoda, taka temperatura właściwie ma się utrzymać do końca tego tygodnia, chociaż weekend to raczej wartości na poziomie poniżej 20 stopni. Nie widać w prognozach żadnego deszczu, wiatr, jeżeli się pojawi, to powieje raczej słabo, a ciśnienie na wysokim poziomie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: 7.30 News SK2. Anna Łobocka, Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. Trzy osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrzewanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: A, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też pozdrawiamy, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony nie wiem, co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy, i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest, jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy
1: więc
0: szczyt.
1: Wiadomo,
0: a, dlatego
1: no,
0: rozdziewiczenie.
1: Widzisz, tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Aha. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
2: No.
1: Tak, oczywiście. Ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. Eska.

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. Już można się zgłaszać. Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Wiecie co, Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne. Tak.
0: Zerówki. Fajnie, no, się przez nie patrzy. Wszyscy to... sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Ale... Bo nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te okulary.
2: No, no, kamera,
0: bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się wszystko...
0: Proszę bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do państw miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: Przed mikrofonem Krystian Lis, 28 września. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina o nowych remontach od dziś. Nocami uważajcie na Alei Słowackiego, bo między Karmelicką a Łobzowską drogowcy będą kłaść nowy asfalt. Z kolei na Lubockiej, to na Wzgórzach Krzesławickich, rusza budowa chodnika. Tam jezdnia będzie zawężana, a ruchem pokierują drogowcy. Na termometrach w Krakowie dzisiaj nawet do 22 stopni i sporo słońca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
15: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
16: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
15: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
14: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
17: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć i z głębi serca, że wybaczamy.
14: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
17: Pragnę was również poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
14: czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
0: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
14: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Sport. Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpił w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: 8:04.
19: No i co?
20: No i nic.
18: No i nic.
19: Dzisiaj mamy wyjątkowo. To do mnie było?
20: Nie, to
19: do mnie, tak?
20: To taka rymowanka była z dzieciństwa. Aha.
19: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
18: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
19: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
18: A, no to okej, gryz.
19: Bo wiecie co mówią w Stanach?
18: Jak mówią?
19: One apple a day keeps the doctor away.
18: Czyli?
19: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
20: No. Trzyma lekarza z daleka.
19: Dokładnie.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Cienias to jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka.

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, nie żeby założyłam, nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo cię powiesz, że...
0: Jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych, no tak, może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą go skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żony do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był taki jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
2: Tak, dwa taki, super. Madzia zaczyna.
5: Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
6: Dobra.
5: Dobrze zakręciła?
6: No mocno.
5: Bo nie wiedziałem.
2: W lewo zakręciła. Tak, w lewo, czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
5: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa? Ten pajac.
6: Joker.
2: Joker. Możesz Joker wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko, szybko.
3: Niech będzie.
2: R jak rower, tak?
3: Tak, R 20, jak rower. Nie mogłam się
2: 20
3: zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
5: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
5: Miasto.
3: Radom.
5: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
5: Roślina.
3: Roślina. Dziupieszka.
5: Kolor.
3: Różowy.
5: Zawód.
2: Po czasie.
5: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
5: Rugbysta?
2: Że rugby, tak. W rugby gra.
5: A, tak. Dobra. Dobra, no. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
5: A rzodkiewka?
2: No. Cięż się, że nie jest przerzec z kropką.
5: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi?
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, Madzia. Madzia na 5. Zobaczymy, jak Marcin...
6: W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
6: Dobra, jedziemy. To jest prawa
5: tak,
6: strona.
5: Musiałaś zmienić rękę, dobrze.
6: Ale się
2: a wiesz, że tą samą też mogłaś zakręcić.
6: Co tam
2: wyszło?
6: Py
2: jak papa. P jak papa, 20 sekund, Marcinie. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
5: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy.
2: Już po czasie.
5: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
6: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak,
2: dobrze. Litera się wylosowała jaka? G. Z tego co widzę. G jak góra. G jak góra.
5: G taka, jak góra.
2: Czyli G. Litera G. I teraz uwaga, kategoria wy. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Uwaga, kategoria.
5: Kategoria w kuchni.
3: Magdalena.
2: Magdalena, słuchamy, Madzia. Proszę.
3: Garnek.
2: No pewnie, że jest garnek w kuchni. Prezent marzeń. Madziu, leci do ciebie, do Marcina. Prezent od Radia SK2. Ważne, że się cieszysz.
5: Magda, ja jestem w szoku, bo ty się zgłosiłaś swoim imieniem takim, wiesz, niezdrobniałym. Magdalena, to jeszcze więcej czasu zajęło.
2: Tak, a i tak się
5: i
2: udało.
5: I tak byłaś pierwsza.
2: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
3: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
5: A, to była podpowiedź.
2: Proszę bardzo. Nawet nie
3: garnek
2: wiedzieliśmy.
3: Stoi na kuchence, no. Bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję wam.
2: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
7: tak
2: dobra?
7: Tak jest, poleci.
4: Jasne, dziękuję.
2: Dobra, wszystkiego dobrego. Jutro też Państwa Miasta po 8.
1: Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy mam coś zostawię, to wiesz.
0: Będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z Radiem SK2, no to musicie to zrobić po prostu. SK2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie. Parę. Tak, no. Jest. SK2.pl. No.

0: autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
13: Przed mikrofonem Krystian Lis, poniedziałkowy poranek. Warto uważać na zmiany w organizacji ruchu w Krakowie. Od dziś na Krowodrze uważajcie na ulicach od Rowąża i Beniowskiego, bo trwają tam remonty jezdni chodników, są zawężenia i zakaz parkowania. Z kolei w Starym Mieście ruszył remont chodnika na Chmielowskiego, a nocami drogowcy rozebrali przełączki tramwajowe przy Moście Kotlarskim. Na termometrach dzisiaj nawet 22 stopnie, sporo słońca, żadnego deszczu w prognozach nie ma.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie, co jest najbardziej polskim obiadem. No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad.
0: Może nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jak żeby inaczej. Gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złoto polskich też, ja raczej.
4: Tak
3: no, oczywiście, że tak. Ale z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, no, polska klasyka.
0: Okej, okay. Z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka
3: pięknie
0: była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na deser, co?
4: Tak, znaczy na deser to będzie, na deser będzie bigos.
0: No. Według Norberta bigosik, ale ty uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od ciebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no, da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie?
4: Tak, no
3: żeby nam zapachniało.
1: Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie, słuchaj. Zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada. Do Loży VIP!
4: Dzięki! Super.
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norbercik, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu i 5 stów kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to, jest imprezka.
0: No, i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki, Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad.

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik. Kącik odkurzający, zapraszamy was do tego kąta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić.

0: Morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie, tak. Bo to był mój apel do piłkarzy polskich. No, żeby dzisiaj wygrali. Żeby... A nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda? Będziemy sobie tłumaczyli to. No
2: to cóż się zdarzyć może.
1: Nie, nie, no będziesz chodziła, no, no będziesz sobie tłumaczyła. No to cóż za ze Szwecją.
0: No właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył.
1: Cóż ze Szwecją przegraliśmy.
0: A ja sobie ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. No. A czemu, ja nie będę
0: przepraszam, czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no. SK2

Uwaga, łowcy naklejek, gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
9: To ostatni poniedziałek września. Szybki skrót drogowy teraz. Przed mikrofonem Krystian Lis. Nocami drogowcy przejmą Aleję Słowackiego przy Karmelickiej oraz torowisko przy Moście Kotlarskim, a za dnia ostrzeżenie przed ręcznym sterowaniem ruchem na Lubockiej w Nowej Hucie i lokalnymi utrudnieniami na Odrowąża, to na Krowodrzy. Dzisiaj nawet do 22 stopni ma być i sporo słońca przez cały dzień. Biometr będzie korzystny, ciśnienie wysokie, bez deszczu dzisiaj.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury. Zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
11: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
10: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
12: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
10: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na drugim i trzecim piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych, surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
13: SK2 News, Kraków.
9: Krystian Lis. Bez wielkiego zaskoczenia, ale z widokiem na ostry finisz. Za 2 tygodnie w drugiej turze wyborów zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Gibała, który wygrał pierwszą z wynikiem ponad 36% głosów, stawia sprawę jasno.
11: Zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem.
9: A popierana przez KO Piątkowska z wynikiem niespełna 30% przekonuje, że Kraków potrzebuje ewolucji zamiast chaotycznych rewolucji. Trzeci na podium Michał Drewnicki z PiS mówi o przebiciu szklanego sufitu i na razie nie daje poparcia nikomu. Decyzja Krakowian 11 października.
14: 3 minuty po godzinie 9. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przechodzę z pytaniem do Was. Dlaczego Wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
15: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Robert Gawliński i CD Nancy, i tak wam gramy w Radiu SK 2. 16, prawie już 17 minut po godzinie 9. My gramy wam 100% polskich hitów, jako że w weekend naprawdę mieliśmy co świętować. Mistrzami Europy zostali nasi siatkarze, to ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy i serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS, wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy. Spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: Eska 2.

0: Na Messengerze Radio SK2 cały czas możecie pisać, w czym wy jesteście mistrzami świata, Europy. A już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80. Bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80. Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej zdradzać nie będę. Powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania, no i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół, a może barszcz schabowy albo mielony, pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega, posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: Jesteśmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest.

0: czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Już powoli rozpoczynamy poniedziałkowe przedpołudnie, 28 września w kalendarzach. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Jabłka, a imieniny obchodzą Marek i Wacław. Na Świętego Wacława w polu pustki w domu Sława, gdy na Wacława jasno, nie będzie w zimie ciasno. To są ludowe porzekadła na dziś, a jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to dzisiaj bardzo sprzyjająca aura, 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca i taka pogoda ma utrzymać się w Krakowie do końca tygodnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łowocka. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
9: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
8: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała, Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
10: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
11: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
12: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
8: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
8: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
14: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis. Za 2 tygodnie dogrywka o fotel prezydenta Krakowa powalczą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Dzieli ich nieco ponad 16 tysięcy głosów. Gibała wygrał pierwszą turę z wynikiem 36%, a popierana przez KO Piątkowska zdobyła niemal 30%.
15: Niska frekwencja jest dowodem na to, że wielu mieszkańców jest już po prostu zmęczonych kampanią.
7: A frekwencja wyniosła 43,5%, więc walka toczy się też o tych, którzy zostali w domach. Pełne wyniki na kraków.sk.pl. Kluczowy etap remontu Alei Słowackiego od dziś. Nocami drogowcy będą układać nowy asfalt między Karmelicką a Łobzowską.
16: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ Niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach, czyli wiecie, o co chodzi. Kardio jest w cenie małżeństwa. SK2. Oczywiście kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

2. To czas na kolejną nowość w Radio SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punki mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Hania Kuzimowicz i trzy razy bardziej. Ten numer zapadł nam w głowach i gra aż do dzisiaj w Radiu SK2 również, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. O godzinie 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.

0: Superakcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
3: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
8: Przed mikrofonem Krystian Lis. Od dziś nocne wymiany nawierzchni na Alei Słowackiego oraz również na Moście Kotlarskim. W ciągu dnia uważajcie też na utrudnienia i ręczne sterowanie ruchem na Lubockiej. A na termometrach coraz wyżej. Dzisiaj mamy dobić do 22 stopni. Sporo słońca przez cały dzień, a właściwie przez cały tydzień, bo zapowiada się bardzo udany pogodowo ten przełom września i października. Zostańcie koniecznie z nami.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
10: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
9: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
11: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
9: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
12: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
9: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
13: SK2 News, Kraków.
8: Krystian Lis. O losie krakowskiej dogrywki mogą zdecydować ci, którzy odpadli w pierwszej turze. Do walki 11 października wchodzą Łukasz Gibała z wynikiem 36% i Monika Piątkowska z niespełna 30%. Ale to trzeci wynik będzie na wagę złota. Trzecie miejsce na podium zajął Michał Drewnicki z PiS. Zagłosowało na niego ponad 17,5% krakowian.
14: Ja żadnego wariantu nie wykluczam, natomiast nie chcę mówić, co dzisiaj zrobię, bo szczerze powiedziawszy sam nie wiem.
8: Z kolei Aleksandra Owca z partii Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy zdobyły w sumie blisko 12% głosów.
6: godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są. Cortez na dobry początek zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment. SK2.

Co za głos? Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań, 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciuwę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach wehikułu czasu gramy wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
5: I po reklamie.

0: Warius Manx i Ruchome Piaski w Radio SK2. Tak kończymy godzinę 11. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie też Nosel wkręcał w Radio SK. Tak się składa, że my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że wy też, bo brzuchy mogą boleć od śmiania się.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Przed mikrofonem Krystian Lis. Wiedzieliście, że na mapach pogodowych całej Europy Polska stała się wielką białą plamą? A to oznacza jedno, bezdeszczową blokadę wyżową aż do 8 października. W Krakowie czeka nas absolutnie złota polska jesień, będzie ciepłe powietrze i brak opadów. Czas wyciągać okulary przeciwsłoneczne, bo przydadzą się nie tylko dzisiaj, ale do końca tego tygodnia. W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Punktualnie 12, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły znam nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
10: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
9: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
11: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
9: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
8: Stan dwóch najciężej rannych po ataku na żownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
12: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
8: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku na żownika doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
13: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20:45.
5: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis. W walce o fotel prezydenta zostają Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Jak mówi Tomasz Synowiec, politolog z klubu Jagiellońskiego, Piątkowska może liczyć na głosy wyborców Darii Gosek-Popiołek.
14: Pozostali kandydaci, poza panem Pieczykiem, który ma poparcie marginalne, raczej powinni się skłaniać do Łukasza Gibały.
7: Zdaniem eksperta to Łukasz Gibała wchodzi do drugiej tury z pozycji faworyta. Wczoraj po południu przy ulicy Ciepłowniczej zapaliła się hala magazynowa ze środkami do dezynfekcji. Z ogniem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał, a przyczyny pożaru ustala policja.
15: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
8: Mecze piłkarzy bym nie oglądał, ale siatkarzy...
15: Okej.
8: Okay. Obowiązkowo.
15: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
8: To prawda.
15: A co z tymi
8: siatkówka
15: piłkarzami?
8: Powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
15: Zdecydowanie. Ma
8: a
15: większe szanse niż piłka nożna.
8: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
15: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Marcin Rozynek i najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
1: Tak, tak.
2: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
1: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
2: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
1: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
2: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
1: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo nie, w sensie nie do końca rozumiem.
2: A to teraz ja nie zrozumiałem, że to.
1: No pan dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
2: Nie, pan w swoich doniczkach nie będzie miał, bo one no. Jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że jej w środku nie ma. Mhm. I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
1: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
2: Na 16 mogę być?
1: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
2: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
1: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
2: Ja to dowiedzę.
1: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
2: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
1: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
2: No, takie wie pan dziurki.
1: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje dokrzetami.
2: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
3: Kochanie, zostałeś skręcony w Radio SK.
1: Aha.
3: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
4: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Joena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Całuj mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści, opłaca się, opłaca. Po pierwsze spalamy sporo kalorii, po drugie rozluźniamy się i odstresowujemy, więc moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2. Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: napisanach i miłość jest ślepa? Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest

0: Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
2: Reklama.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
17: Przed mikrofonem Krystian Lis. Wiedzieliście, że na mapach pogodowych całej Europy Polska stała się wielką białą plamą? A to oznacza jedno, bezdeszczową blokadę wyżową aż do 8 października. W Krakowie czeka nas absolutnie złota polska jesień, będzie ciepłe powietrze i brak opadów. Czas wyciągać okulary przeciwsłoneczne, bo przydadzą się nie tylko dzisiaj, ale do końca tego tygodnia. W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
18: Jest 13, to są newsy Ski 2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
19: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
18: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
20: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany.
18: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy i hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
21: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
22: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
18: Z góry górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
0: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
2: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
18: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
3: SK2 News, Kraków.
17: Krystian Lis. W walce o fotel prezydenta zostają Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Jak mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, Piątkowska może liczyć na głosy wyborców Darii Gosek-Popiołek.
15: Pozostali kandydaci, poza panem Pieczykiem, który ma poparcie marginalne, raczej powinni się skłaniać do Łukasza Gibały.
17: Zdaniem eksperta to Łukasz Gibała wchodzi do drugiej tury z pozycji faworyta. Wczoraj po południu przy ulicy Ciepłowniczej zapaliła się hala magazynowa ze środkami do dezynfekcji. Z ogniem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał, a przyczyny pożaru ustala policja.
23: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
18: No, fajnie, fajnie.
23: Fajnie było.
18: Tak,
23: fajnie.
18: Przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
23: Na imprezie byłem.
18: O, proszę.
23: No, wszyscy bardzo fajnie się
18: bawili. A cóż to za impreza była, powiedz?
23: 40.
18: Twoja?
23: Nie. Przede mną dopiero.
18: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, absolutnie.
23: Ale
18: to
23: wszyscy
18: nie
23: się świetnie bawili, tak na 40%.
3: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
18: SK2. To rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
23: Na 100%. Ja dzisiaj na 100. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już...
1: Zawsze tam, gdzie ty jest.
0: Również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
3: Tak, tak.
4: Ja planuję to dzisiaj, tylko że widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
3: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
4: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
3: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
4: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
3: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
4: A to teraz ja nie zrozumiałem, że to.
3: No bo pan dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie
4: nie chcieliśmy. Nie, pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one no. Jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma.
3: Mhm.
4: I ja te dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
3: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
4: Na 16 mogę być?
3: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
4: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
3: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
4: Ja to dowiedzę.
3: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
4: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
3: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
4: No, takie wie pan dziurki.
3: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo do niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
4: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
5: Kochanie, zostałeś skręcony w Radiu SK.
3: Aha.
5: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
2: Nosel wkręca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Tak mogą być tylko Wilki i Baśka w Radiu SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No są niektóre piosenki, które zaczynają się, kochani, od zwykłej obserwacji. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o Wilki, była to akurat obserwowana cały czas Baśka, ale w przypadku tej piosenki, którą teraz wyjmuję tutaj z naszej półki radiowej, to jest utwór, który życie samo napisało. Mamam. Lipstick on the glass. Szminka na szklance. Tak, tutaj, kochani, główną bohaterką jest właśnie ten przedmiocik, bez którego, drogie panie, przecież nigdzie się praktycznie nie ruszacie. Szminka.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Lipstick on the glass. Numer, który powstał dzięki założycielowi Mamamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Marek zauważył kobietę, która odchodząc nagle w pośpiechu, zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła?
1: Trwa późno już.
0: Mamy jesień i o jesieni. Roxy ze swoją nowością w ST2 Jesień Trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj co ja widzę, największa na świecie impreza z Rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
2: SK2. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni w SC2. W tej godzinie, no to był polski hit, bo za chwilę 14 i najważniejsze newsy tylko sprawdzone, a w nich między innymi o kłębach dymu. Unoszą się nad centrum Białegostoku. Szczegóły za moment w SC2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i

0: przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BPMe, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Były w Krakowie takie miejsca rano, gdzie biało, jakby mleko się rozlało, a teraz już ładne niebo nad miastem i szykuje się piękny, pogodny i ciepły tydzień. Przełom września i października przyniesie temperatury rzędu 22 stopni. Tyle dziś, tyle jutro, a w środę to nawet 23 i żadnych opadów w prognozach nie widać aż do końca tego tygodnia. Tylko w czwartek trochę mocniej się zachmurzy. Wiatr jest umiarkowany i porywisty. Newsy.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Wybiła 14, czas na Newsy 2. Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
17: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się wcześniej, nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
16: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienki. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
18: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
16: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali obwarzanki. Warnecki na Rondzie Mogilskim.
5: Dzień dobry dla pana Warneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi, ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
12: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie, prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
16: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
19: Obwarzanki po weekendzie to żurek wydario.
20: SK2 News, Kraków.
21: Kasia Snachowska. Dwa tygodnie, by przekonać tych, którzy wczoraj nie poszli do wyborów. Druga tura 11 października. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. My pytamy krakowiana, czego oczekują od przyszłego prezydenta.
22: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny.
23: Takiej naprawdę normalnej codzienności.
21: A policja informuje o dwóch incydentach podczas wczorajszych wyborów. W lokalu na Woli Justowskiej starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza. Złamana została też cisza wyborcza. W mediach społecznościowych pojawił się post promujący jednego z kandydatów.
19: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
16: To by się nawet zgadzało.
19: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy dzień tajniaka, widzę, i dzień jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają. Wszystko wyciągamy na antenę tutaj oczywiście. Kuba, dałbym ci jabłko. Dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
16: Dlaczego?
19: Bo to jest jabłko Adama.
24: No to gramy.
25: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
16: No, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
19: Ha, ha, ha, ale śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
16: No, nie, nie.
19: Trudno mi się przyznać, Ania Dąbrowska, smacznego.

0: gorąca południowa gitara jak u Carlosa Santany, Jogopolis i Maciej Maleńczuk w dziesiątce hitów. Wesce 2, 100% tylko takiej muzy gramy. Bez zbędnego gadania. Kombi już za chwilę, Sylwia Grzeszczak czy BRO ze swoją nowością. Przyglądam kolorową prasę. Ministra kultury tutaj widzę, pojawiła się na wybiegu podczas pokazu mody. Pani Marta Cienkowska wystąpiła w długiej, białej, lekkiej, bardzo pięknej, zwiewnej sukni.
1: SK2.
0: Jak na ministrę kultury, pełna kulturka.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku w S2, a ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci?
1: SK2.
0: Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowskiej czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowskiej w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas!
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
10: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
11: I po reklamie.

0: Ja, taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie tak o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Sam początek jesieni z pogodą, która będzie nas rozpieszczać. Piękne, błękitne niebo w poniedziałkowe popołudnie w Krakowie. 22 stopnie dziś na termometrach. Tyle samo jutro, a w środę nawet ciut cieplej, bo do 23. Ale noce już chłodne, bo najwyżej 6 stopni. I porywisty wiatr niemal dzień w dzień, nawet do 50 km na godzinę. I jeszcze drogi. Dziś ruszają nocne prace rozbiórkowe przełączek na torowisku tramwajowym w rejonie Mostu Kotlarskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Wybiła 15, czas na newsy Eski 2, Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
9: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5.
8: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
10: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
8: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, dwie pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
11: A ty się stresujesz, jak czytasz?
8: Nie, no absolutnie.
11: Działa.
12: SK2 News, Kraków.
13: Kasia Snakowska. Na miejscu pracują biegli z zakresu pożarnictwa. Krakowska policja bada przyczyny pożaru hali w Nowej Hucie. Wczoraj ogień objął tam budynek magazynowy, w którym składowane były środki do dezynfekcji.
14: Przyczyna będzie ona ustalana podczas prowadzonego w tej sprawie postępowania. Na dzisiaj natomiast zaplanowane zostały oględziny tego miejsca.
13: Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. To ostatnie godziny, by zagłosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Można online, można stacjonarnie do podziału 54 miliony złotych.
11: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
15: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
11: A co mówi kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
15: Czyli jutra miało nie być.
16: 100% polskich hitów. SK2.
11: Dzisiaj pomidorowa.
15: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
11: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...
17: Ciebie

0: Hi-Fi Superstar, super hit Wesce 2, tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radio, również w każdą sobotę od samego rana jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie. Polski obiad. Wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy. Jak się dowiedział?
2: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się. Wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas, przy stole.

0: sztuka latania tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak, tak bo on jest. Cały czas biega. Newsroom Radio tutaj studio. Newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych, a w nich co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też o zuchwałej kradzieży z użyciem karetki. Posłuchajcie no. sami.
0: To się dowiecie, ja też. SK2.
1: Ale na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli kradzioną karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany usłyszał już zarzut.
2: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: Kolorata skarbek w SC2? No to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki. Jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Dużo dobrego!
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: I po reklamie.

0: ST2 tylko 100% z najlepszej polskiej muzyki. Tilawi, chłopaki nie płaczą. Nie płaczą, bo nie mają chusteczek, ale warto je przy sobie mieć, bo po godzinie 16 jakiś wyciskacz łez na pewno się znajdzie. A punktualnie o 16 tylko sprawdzone i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40.

0: 30% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
8: Tuż przed 16 w Krakowie i te strategiczne punkty w mieście mocno zakorkowane, a dopiero się zacznie, bo do Krakowa wracają studenci, więc ruch w tych popołudniowych godzinach z dnia na dzień będzie większy. Ulica Nowochódzka, Nowy Kleparz, Rondo Grunwaldzkie, Opolska Estakada, tam na pewno postoicie. Jeszcze rzut oka na Nową Hutę, Rondo Srebrnych Orłów, ulica Okulickiego i Wiślicka z Aleją Andersa zakorkowane. 21 stopni teraz w Krakowie i bardzo pogodnie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Wybiła 16, czas na Newsweski 2. Jakub Krzyżak. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, a ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu.
10: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność.
9: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
11: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
9: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
12: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
13: No. A co tu będzie?
14: Zalewajka łódzka.
13: To w takiej zalewajce być musi.
14: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
9: Z uczestnikami i z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
5: SK2 News, Kraków.
8: Kasia Smakowska, apeluje do kontrkandydatki, by prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, powiedział dziś Łukasz Gibała. Pierwszy z 12 ostatnich dni kampanii rozpoczął rano od rozdawania obważanków na Rondzie Mogilskim.
15: Dla państwa proszę uprzejmie.
16: Czas mu dać może szansę.
17: Głosowałam na pana Gibałę.
8: Druga tura wyborów 11 października. Tym razem bez poślizgu. W niedzielę otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów. Trwają ostatnie prace na przeprawie i odbiory techniczne. 4 października o 18.30 inauguracja i pierwsze spacery.
18: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
9: Znam Marka. Chociaż Wacława też chyba jeden.
18: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław Trzemotuł tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
9: Marka to naszego szefa.
18: A też jest Marek Konrad, przecież nie Marek
9: Tykarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
18: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na sol. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita. Pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach. Ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla Was Jakub Krzyżak, 16.30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spokojnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica.
2: SK2.
1: I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko i Gowes C2.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
16: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w SC2, który jak śpiewa staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości do stania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie,
12: bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamań

0: Manifestuj swój styl. Bonarka to o nas. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
3: Przez dwie najbliższe noce prace gwarancyjne na Alei 29 listopada. Chodzi o dwa fragmenty, od ulicy Woronicza do ulicy Siewnej oraz ulicy Dobrego Pasterza w rejonie krzyżówki z Aleją 29 listopada i możliwe utrudnienia, bo fragmenty ulic będą zamykane dla ruchu. Również od dzisiejszej nocy kluczowy etap remontu na Alei Słowackiego, czyli asfaltowanie, będzie przejazd, ale warto wybrać alternatywną trasę. A noce już zimne w Krakowie, dziś najwyżej 6 stopni, jutro do 22.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Wybiła 17, to są newsy Eski 2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
5: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
4: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrował inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
6: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
7: No jedzie bez tobie, jedzie szybciej niż my.
8: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego
6: ruchu. Na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 zjedzie.
4: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
9: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
4: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty, do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga, jeże! Takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach. Mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
10: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
4: W planie jest montaż kolejnych znaków.
0: SK2 News, Kraków.
3: Kasia Snakowska. To pierwszy roboczy dzień z nowym tramwajem do Mistrzejowic. Zmieniły się rozkłady, są nowe linie, mieszkańcy korzystają i nasz reporter zapytał o ich pierwsze wrażenia.
11: Dużo jest tych świateł po drodze. Nie jest taka płynna jazda.
12: Jest troszeczkę zamieszania, ale trasa się skróciła.
3: A to jak nową linię widzą eksperci, powiemy jutro w newsach z Krakowa. Uwaga na fałszywe kody QR na parkomatach. Nie pochodzą od Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zostały przyklejone na informacje o M Kraków i kierują do innej, nieznanej aplikacji.
13: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia. A w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa. Ty ze mną dziś...

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu, no i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa. Na sk2.pl wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2 ze świeżo wydanej płyty Mroza, który ostatnio był w naszym studiu. No i kilka albumów tutaj dla was zostawił. Wpadajcie na Instagrama Radia SK2 i piszcie w komentarzach, dlaczego ta płyta powinna trafić do was. Macie czas tylko do środy. A u nas za chwilę zagra Kasia Kowalska.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
13: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
5: I po reklamie.

0: Pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato. Dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziczy.

0: Polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg.

0: Kup opony już dziś na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: I po reklamie.
3: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
4: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalenie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goroszewski.
5: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
4: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
3: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu Wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
6: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo, bo mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników starszych numerów też będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Wideo w Radiu SK2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek minął i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz. Na

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz uwaga, mam dla was broń przeciwko jesieni. Nowy numer od Krzyśka Zalewskiego, który jak sam mówi, to potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. No to nadstawiajcie ucho, samo zdrowie.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Bime i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Zbliżają się 29. Międzynarodowe Targi Książki w Expo Kraków od 22 do 25 października w halach przy Galicyjskiej Centrum Spotkań z Kulturą. Na miejscu pojawi się ponad 500 wystawców i 1000 autorów z całego świata. Wśród gwiazd tegorocznej edycji zobaczymy m.in. Olgę Tokarczuk, Johna Irvinga czy Szczepana Twardocha. Do tego warsztaty, premiery i strefa adaptacji połączona z branżą filmową. Wyciągajcie kalendarze i rezerwujcie czas.
11: Radio SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór, bo z nami dowiadujecie się, które polskie numery będą na czasie w najbliższych tygodniach, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów, nowe notowanie w każdy piątek po 18:00. No a teraz żegnamy się z poniedziałkiem. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston i co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki. Już teraz w Radio SK2. Takie

0: Various Monks w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego słowika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie Lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: I po reklamie.

Właśnie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów. Tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Może myślicie o nowym zawodowym wyzwaniu, a może chcecie zmienić branżę albo założyć własną firmę? Już w środę, 7 października w Tauron Arenie Targi Pracy i Przedsiębiorczości w jednym miejscu będzie czekać na Was blisko 100 pracodawców z setkami ofert, a do tego bezpłatne konsultacje CV, darmowa sesja zdjęciowa do profilu oraz pokazy sztucznej inteligencji. Dla młodych, biznesowych hackathon z nagrodami. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, w wydarzeniu patronuje Radio SK.
0: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2, a teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

głosu w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: I po reklamie.

0: Budka Suflera w Radiu SK2. Ratujmy co się da. Ja mam nadzieję, że tytuł tego numeru nie wróży źle polskim piłkarzom. Za to ja wam wróżę, że jeżeli wejdziecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione polskie dania obiadowe, to zgarniecie najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie 7 listopada. Szczegóły i darmowe zgłoszenia na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Wyjątkowe połączenie błyskotliwego humoru z niesieniem pomocy. W Święto Niepodległości 11 listopada w Nowochódzkim Centrum Kultury wystąpi Artur Andrus z zespołem. Będzie to charytatywny recital kabaretowy, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla krakowskich ośrodków onkologicznych, Zakładu Radioterapii oraz Chirurgii w Szpitalu imienia Narutowicza. Każdy bilet, cegiełka to realna pomoc i wsparcie dla pacjentów. Dobra zabawa gwarantowana.
15: Magazyn lokalny.
16: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Ratują, wychowują i sterylizują. Mowa o skawińskim schronisku dla zwierząt, które codziennie stara się znaleźć nowy dom dla swoich podopiecznych. To ciężka praca, bo wiele zwierzaków wymaga diagnozy lub leczenia. Schronisko jednak dzielnie daje radę.
17: Klaudia Monica Bogro, Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt, schronisko w Skawinie. Schronisko w Skawinie tak naprawdę przekształciło się w schronisko, czyli miejsce, które mieliśmy tutaj wcześniej, taki azyl Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt, został oficjalnie przekształcony w schronisko 3 lata temu. Zaraz będę, tak miną 3 lata w listopadzie. Ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie schroniska takie były, to znaczy jest to schronisko przede wszystkim małe, gminne. Czyli my mamy podpisaną umowę z jedną gminą i jest to gmina Skawina. W związku z tym to schronisko może sobie pozwolić na to, że jest małym schroniskiem do 35 zwierząt. Psów zwykle mamy około 20, powiedzmy między 15 a 20 sztuk, a jeżeli chodzi o koty, no to w sezonie koci, my nazywamy sezon koci, powiedzmy miesiącami od maja do końca września, czyli wtedy, kiedy jest najwięcej miotów, no to mamy powiedzmy, że około 12-15 kotów, a poza tym sezonem kocim 3, 4, 5, czyli bardzo optymalne liczby. Co to znaczy? To znaczy, że my wszystko o tych zwierzętach wiemy, zarówno o psach, jak i o kotach, bo to jest tak niewielka ilość zwierząt, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze przypasować każde zwierzę do danego domu, tak? Czyli jeżeli ktoś do nas przyjeżdża i szuka określonego zwierzęcia, my bardzo dużo z taką osobą rozmawiamy, pytamy, czego oczekuje od tego zwierzęcia, jaki prowadzi styl życia, gdzie mieszka i wybieramy takie zwierzę, które naszym zdaniem będzie najlepiej do tego domu pasowało. To jest bardzo ważne po prostu, że ktoś nie przychodzi i nie mówi, że chce konkretne zwierzę, które myśmy ogłaszali, bo mu się podoba, ale bo jest bardzo podobne do jego psa, który odszedł półtora roku temu, tylko my staramy się tak dopasować to zwierzę do danej rodziny, do

0: której idzie, no żeby tam zostało. I nieskromnie mówiąc, bardzo dobrze nam się to udaje. Robimy to bardzo długo i tak jak mówię, znamy te zwierzęta. A jeżeli się nie udaje, bo tak też czasami bywa, że to zwierzę się nie zaklimatyzuje z różnych przyczyn w domu, który wybrałyśmy dla niego, to też nie znaczy, że jest zła rodzina albo określone zwierzę jest niedobre. Po prostu ten dom nie był odpowiedni dla tego zwierzęcia. My również wtedy mamy feedback z tego domu, wiemy, jakiego innego domu szukać i po prostu relokujemy to zwierzę do innego domu.
1: Czyli generalnie zwierzęta są dopasowywane charakterem do właścicieli, do stylu życia, do tego, gdzie będzie im najlepiej znaleźć nowy dom.
0: Tak, dokładnie tak. To jest właśnie najważniejsze, dlatego też nie prowadzimy żadnych akcji adopcyjnych, takich jednorazowych, że są jakieś pikniki przeprowadzone psy na jakieś festyny, do centrów handlowych, że każdy po prostu może przyjść i adoptować. To naprawdę jest bardzo przemyślany proces, żeby tak zwierzę dopasować, żeby każdy był zadowolony. To znaczy, żeby to zwierzę się odnalazło w tym domu. Trzeba pamiętać, że w schroniskach bardzo często, szczególnie psy, są po przejściach, czyli mają problemy behawioralne. Czy to znaczy, że takie zwierzę nie jest adopcyjne? Czasem tak, bardzo rzadko, ale czasem tak. I są takie zwierzęta, które zostaną w schroniskach na zawsze, do końca swojego życia, rzeczywiście. Natomiast to jest bardzo niewielki odsetek zwierząt. Chodzi tylko o to, żeby psu z problemami behawioralnymi znaleźć takie miejsce, taki dom, żeby ktoś mógł mieć te problemy pod kontrolą. Wiadomo, że nie damy lękowego zwierzęcia, które bardzo się boi wszelkiego rodzaju bodźców, do centrum miasta, do Krakowa, tak? Bo no, nie będzie to działało ani z jednej, ani z drugiej strony. Ani pies nie będzie szczęśliwy, ani właściciel. Więc szukamy odpowiedniego domu dla takiego zwierzęcia. Bardzo ważne jest też to, żeby nie ukrywać przed adoptującym tych problemów psa, tak? My wolimy wyolbrzymić trochę te problemy i zapewnić ludzi, że mają opiekę behawioralną dożywotnią z naszej strony, bezpłatną, czyli że pomożemy w procesie adaptacji, przystosowywania się takiego psa w nowym miejscu. Wolimy gdzieś tam właśnie wyolbrzymić problemy, niż je zatuszować, bo to prędzej czy później i tak wyjdzie i to zwierzę po prostu będzie zmuszane trafić do schroniska albo dojdzie do pogryzienia.
1: Czyli dobro zwierząt ponad jakaś promocja schroniska?
0: Zawsze, zawsze, absolutnie zawsze i to w ogóle nawet tutaj nie ma dyskusji. Pierwsze, o czym myślimy, to jest dobrostan zwierzęcia. Dlatego też na przykład na teren schroniska nie wpuszczamy więcej niż jednorazowo 5-6 osób. Bardzo często do nas dzwonią firmy, które chcą przychodzić na wolontariat taki korporacyjny i oczywiście my taki wolontariat mamy, oprócz takiego indywidualnego, ale jest podkreślane zawsze, że nie może wejść więcej niż 4-5 osób. Dlaczego? Dlatego, że to miejsce, do którego ci ludzie wchodzą, to miejsce, do którego wchodzi każdy odwiedzający, to jest dom tych zwierząt. Może czasowy, mamy nadzieję, że czasowy, ale to jest ich dom. One się tutaj czują bezpiecznie, często pierwszy raz w swoim życiu, tak? Pierwszy raz nie są głodne, pierwszy raz nie jest im zimno, no bo właśnie czują się bezpiecznie, więc ich dobrostan jest na pierwszym miejscu. Nie może tutaj nagle wejść watacha 30 osób i zaburzyć w jakiś sposób ten rytm dnia. Jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli pracujemy z nimi behawioralnie, żeby właśnie ten rytm dnia był zachowany.
1: Powiedzmy o wolontariacie. Kto może pomóc przy schronisku?
0: Wolontariat mamy, nie jest bardzo rozbudowany. To jest kilka osób, kilkanaście właściwie, które przychodzą różnie, wymiennie do nas. Zwykle staramy się mieć jedną osobę dziennie do pomocy. Dlaczego nie więcej? No dlatego, że nam to jest niepotrzebne. Jeżeli mamy kilkanaście psów, wszystkie i tak wychodzą z nami na spacery dwa razy dziennie, czyli rano i po południu, albo na wybieg, który tutaj też mamy w schronisku, no to wiadomo, że jeżeli my będziemy mieli 15 wolontariuszy, to nie jest olbrzymie schronisko, to nie jest nawet schronisko krakowskie, które nie jest olbrzymie, ale jest duże, więc wiadomo, że tam jest potrzeba pomoc kilkunastu osób dziennie. U nas tak to nie wygląda, czyli jedna osoba przychodzi i pomaga no, w różnych pracach porządkowych, wyprowadzaniu zwierząt, bawi się z kotami. Każdy może zostać wolontariuszem, ale musi przejść przeszkolenie. My takie szkolenie organizujemy w miarę zapotrzebowania, czyli jeżeli widzimy, że nam się wykruszyła stała, ktoś nam się wykruszył z naszej stałej ekipy wolontariuszy, to organizujemy, ogłaszamy na naszych mediach społecznościowych, że werbujemy wolontariuszy. Jest 2-3-godzinny wykład z prezentacją i po takim wykładzie wszyscy uczestnicy dostają legitymację wolontariusza, już mogą przychodzić i wyprowadzać zwierzęta, czy pomagać w czymkolwiek, co tutaj jest do pomocy.
1: Co takiego na takim szkoleniu można się dowiedzieć? Z czego składa się takie szkolenie?
0: Mówimy o tym, jak reagować, jeżeli jest ktoś na spacerze i powiedzmy nadchodzi inne zwierzę z naprzeciwka. Często no, tutaj jest teren, mamy teren spacerowy za schroniskiem, więc też przychodzą prywatnie ludzie ze swoimi psami, te psy są często bez smyczy. Mówimy, jak reagować w takich sytuacjach, mówimy trochę o prewencji pogryzień, czyli trochę o czytaniu mowy ciała psów, jak się przed tym uchronić. My tutaj odpowiadamy za bezpieczeństwo no, też ludzi, którzy wchodzą na nasz teren. Tak? Jasne, że taki wolontariusz nie dostanie od nas psa, z którym my aktualnie pracujemy behawioralnie i wiemy, że potencjalnie takie zwierzę może być niebezpieczne, no nigdy nie wyjdzie z osobą postronną, ale my też nie znamy wszystkich zachowań tych psów, to my tych psów po prostu nie znamy tak dobrze, jak do nas przychodzą, więc my nie wiemy, jak one zareagują w jakiejś sytuacji, tak? Więc staramy się bardzo uczulać na to, żeby właśnie dochodziło do jak najmniejszej ilości ilości wypadków, ale też powtarzamy wolontariuszom właśnie to, że dobrostan zwierzęcia jest najważniejszy. Co to znaczy? To znaczy, że dość często my te zwierzęta na przykład dopiero przyzwyczajamy do tego, że one wychodzą na spacery, że jest coś takiego jak smycz, że jest coś takiego jak szelki, jak obroża, więc jeżeli to zwierzę na początek, na pierwszym spacerze przejdzie 4 metry i nie ma ochoty przejść dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ciągniemy go na siłę, nie szarpiemy się z nim, to i tak jest dla niego wyczyn. Naprawdę to jest bardzo duży wyczyn, że przeszedł te 4 metry. Czyli słuchamy psa, słuchamy zwierzęcia, patrzymy, jak ono się zachowuje. Jeżeli ma ochotę stać w jednym miejscu i kopać przez 15 minut, to będzie stał i kopał. To jest ważniejsze niż żeby on przeszedł 4 km. Jest to absolutnie naturalne zachowanie zwierzęcia i to na to też wyczulamy wolontariuszy. Patrzcie, co pies wam mówi, patrzcie, jak się zachowuje. Jeżeli ma ochotę akurat się wytarzać, przejść po kałuży i pokopać, to to jest dla niego najważniejsze. Nie to, żebyście przeszli jak największą ilość kilometrów.
1: Jak długo z państwem zostają taki przykładowy pies, taki kot i jak długo od przyjścia do schroniska, do adopcji zazwyczaj mija?
0: Ten czas zależy bardzo od tego, ile nam zajmuje tak zwane obrobienie takiego zwierzęcia do adopcji, no bo te zwierzęta wszystkie muszą być najpierw odrobaczone, następnie 3-krotnie zaszczepione i wykastrowane. No chyba, że mamy przeciwwskazania zdrowotne do kastracji albo behawioralne. Natomiast no zwykle tak przeciętnie od momentu wejścia zwierzęcia, jeżeli ono jest w pełni adopcyjne i nie musimy z nim pracować behawioralnie, bo czasami pracujemy behawioralnie rok, dwa, żeby w ogóle to zwierzę mogło wyjść, ale jeżeli mówimy o takim zwierzęciu, który nie ma wielkich problemów behawioralnych i wiemy, że ono się wyadoptuje, no to to jest kwestia kilku miesięcy, czyli ten nasz czas, żebyśmy go mogli oporządzić do adopcji, potem ogłoszenie. Zwykle my nawet nie musimy tych zwierząt ogłaszać, tak naprawdę ogłaszamy może 10% z tych zwierząt, które do nas wchodzą, mam na myśli ogłoszenia adopcyjne, bo po prostu przyjeżdżają do nas ludzie i pytają, co mamy, rozmawiamy z tymi ludźmi, właśnie dopasowujemy zwierzę i naprawdę bardzo często te osoby już czekają na zwierzę dane, określone właśnie do momentu, aż my zakończymy ten proces przygotowywania do adopcji. I tego zwierzęcia nie musimy nawet ogłaszać, bo ono już po prostu ma dom. To samo jest z kotami.
1: Czyli jest duże zainteresowanie adopcją zwierząt z państwa schroniska?
0: Tak, mamy bardzo dużą rotację. U nas jest troszeczkę odwrotnie niż w dużych schroniskach, bo bardzo często mając 12 psów, czy 13, czy 5 kotów, nie mamy akurat takiego zwierzęcia, jakiego ktoś szuka. I albo odsyłamy wtedy do zaprzyjaźnionych fundacji, albo właśnie do schroniska krakowskiego, albo ci ludzie czekają, bardzo często czekają. Czyli gdzieś tam sobie wpisujemy, że ktoś czeka na niewielką sukę, tak? Albo że ktoś czeka na dużego samca do drugiego roku życia mniej więcej. I jak coś takiego się trafi, no to wtedy dzwonimy do takich osób. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta czy kocięta, które bardzo, bardzo rzadko, jeżeli chodzi w ogóle o szczenięta, no to są minimalne ilości, które nam się przewijają przez schronisko. Aktualnie mamy 2 z matką karmiącą i to jest dla nas w ogóle wspaniałe, bo praktycznie nigdy nie ma tych szczeniąt, no to my mamy kolejkę chętnych na takie zwierzęta, na szczeniaki właśnie, czy gdzieś tam na te mniejsze zwierzęta, które bardzo rzadko u nas są. Ale dlaczego też są rzadko? To nie jest żaden ewenement gminy Skawina, że my nie mamy szczeniąt i kociąt. My bardzo ciężko na to pracowaliśmy. Przez ostatnie 15 lat wraz z gminą Skawina jako stowarzyszenie prowadzimy taki bardzo szeroki program kastracyjny, czyli my jako stowarzyszenie jeździmy i odławiamy koty dzikie głównie do kastracji. Prowadzimy mnóstwo takich akcji. Kilkaset kotów co najmniej tniemy rocznie, więc tych miotów jest dużo, dużo mniej, tych kociąt jest dużo mniej i tej bezdomności jest po prostu dużo mniej, stąd też mniejsza ilość zwierząt w schronisku, więc schroniska można budować super fajne ze złotymi klamkami i coraz większe, tylko pytanie, czy nie lepiej jest wydać te pieniądze na zapobieganie po prostu bezdomności. Nie chodzi o to, żeby było jak największe schroniska, chodzi o to, żeby w tych schroniskach było jak najmniej zwierząt, a jeżeli nie będziemy zapobiegać bezdomności właśnie kastrując, bo to jest jedyna metoda, no i oprócz tego oczywiście trwałe oznakowywania, my tutaj w schronisku w Skawinie, każdy może przyjść, mieszkaniec z naszej gminy, w każdy dzień i zaczipować swoje zwierzę za darmo. My oczywiście je potem wpisujemy do bazy danych, no to jeżeli nie będziemy tej prewencji stosować, tej kastracji i tego trwałego znakowania, to te schroniska zawsze będą i one zawsze będą ogromne i tam zawsze będzie przepsienie i przekocienie.
1: A co daje zaczipowanie takiego zwierzaka?
0: Daje to, że jeżeli zwierzę się zagubi, a uwierzcie mi, większość zwierząt wbrew histerycznym pogłoskom, że bardzo się porzuca w naszym kraju zwierzęta, naprawdę wbrew temu gro zwierząt, powiedziałabym, że 3/4 zwierząt, które są w schroniskach, to są zwierzęta po prostu zagubione. No i te, które są odebrane z interwencji, niewielki procent, to są zwierzęta rzeczywiście porzucone. I teraz tak, przez to, że mnóstwo gmin ma podpisaną umowę ze schroniskami, schroniskiem, które znajduje się na przykład 100-150 km od danej gminy, no to przeciętnie osoba, zwłaszcza starsza, bez jakiegoś tam rozeznania w social mediach albo bez rozeznania, gdzie może zadzwonić i o to zapytać, no w momencie, kiedy jej zginie pies albo kot, ona po prostu nie wie, gdzie go szukać. Kluczem do sukcesu tego schroniska jest to, że jeżeli w momencie, kiedy nam przechodzi przez to schronisko tutaj w Skawinie około 80 psów rocznie, powiedzmy, mówię o psach, koty tak często nie wracają do domu, natomiast mówimy teraz o psach, jeżeli jest około 80 psów i ponad 80% z tych psów w przeciągu 24 godzin wraca do właściciela, to naprawdę możemy mówić o olbrzymim sukcesie. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na tym terenie właściwie każdy nas zna, czyli nawet jeżeli będzie starsza osoba, nie mająca pojęcia, że jest w Skawinie w ogóle coś takiego jak schronisko, to ktoś jej o tym powie. Powie jej o tym sąsiad, powie jej o tym wnuczek, powie ktokolwiek, kto zobaczy to zwierzę, czyli jej zwierzę, ogłoszone na naszych mediach społecznościowych. W tym momencie, kiedy trafia nam w ręce jakiś kot albo pies, jest on ogłaszany na naszym Facebooku. Także my ten odsetek zwierząt wracających do właściciela mamy olbrzymi, również właśnie przez to, że chipujemy. Czyli w momencie, kiedy to zwierzę się zagubi, a ma chipa i jest zarejestrowane w bazie danych, no to każde schronisko, każda fundacja, każdy weterynarz czy straż miejska, generalnie każde służby, do których trafia zwierzę, pierwsze co robi, to sprawdza je czytnikiem do chipów, czy to zwierzę chip ma. Więc jeżeli ten chip jest i jest on zarejestrowany, no to zwierzę od razu wraca do właściciela.
1: Większość zwierząt, które się tutaj przewija, są tak naprawdę zgubami. A co z tymi zwierzętami, które są ratowane właśnie podczas jakiejś interwencji? Czy często to się zdarza?
0: Coraz rzadziej, bo jednak, tak jak mówię, no przez to, że działamy 15-16 rok właściwie, no to ten nasz teren tutaj niewielki. Właśnie przez to, że skupiamy się tylko na naszym terenie, tak? My go bardzo dobrze znamy, my go mamy pod opieką od tych kilkunastu lat, to tych interwencji jest coraz mniej. Poza tym wychodzimy z założenia, że no nie na każdej interwencji trzeba odbierać zwierzę. Wystarczy mu czasami poprawić warunki, bo osoba, która to zwierzę posiada, często również żyje sama w bardzo złych warunkach i to nie jest kwestia tego, że ona utrzymuje tego psa czy kota ze złej woli w złych warunkach, tylko po prostu nie ma środków na to, żeby poprawić mu warunki. My tam w takich miejscach poprawiamy warunki, czyli wozimy karmę regularnie, wozimy budy, czyli rozdajemy budy ocieplone, bardzo porządne, robione na nasze zamówienie budy i to zwierzę zostaje po prostu tam, gdzie jest. To chodzi generalnie o poprawę warunków i tak się zdarza w 80 przypadkach na 100, jeżeli chodzi o interwencje. I tych interwencji też mamy z roku na rok coraz mniej, właśnie przez to, że znamy specyfikę terenu i tam, gdzie trzeba było pomóc, już pomogliśmy. Natomiast jeżeli są podstawy do tego, żeby to zwierzę odebrać, no to po prostu je odbieramy i ono trafia do nas i taką samą ścieżką jest przygotowywane do adopcji. No, bardzo często też pomagamy ludziom, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli widzimy, że nie dzieje się tam tylko krzywda zwierzęciu, ale również człowiekowi, no to zgłaszamy coś takiego do odpowiednich instytucji. My działamy ściśle w porozumieniu i z Urzędem Miasta, i z CUS-em i to się dzieje w dwie strony, czyli jeżeli CUS jedzie do człowieka i widzi, że coś tam jest nie tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, zawiadamia nas i odwrotnie.
1: Pani mówiła o ocieplanych budach. Jak w schronisku wygląda kwestia tego okresu jesienno-zimowego? Czy jest to trudniejszy okres względem lata?
0: Czy ja wiem? Wydaje mi się, że te skrajne temperatury letnie, które są ostatnio, są dużo cięższe niż zimowe. Zimy są łagodne. Jeżeli jest 2-3 tygodnie mrozu, to jest nic. Absolutnie każde schronisko powinno być przygotowane do tego, że są jakieś tam niższe czy wyższe temperatury. My mamy ocieplane pomieszczenia, jeżeli jest taka potrzeba i mamy starsze czy chore psy, zawsze są w ocieplonych pomieszczeniach. Natomiast zdrowy, dobrze odżywiony, a nasze są bardzo dobrze odżywione, zdrowy, dobrze odżywiony pies z podszerstkiem naprawdę świetnie sobie poradzi, mając bardzo dobrze ocieploną budę, a takie właśnie mamy dobitą słomą, nie mu się absolutnie nic nie stanie. Nic mu się nie wydarzy.
1: Czyli wbrew pozorom te upały są dużo bardziej niebezpieczne dla zwierząt.
0: Tak, są, bo rzeczywiście są skrajne temperatury. My też mamy, już wszędzie zainstalowaliśmy klimatyzację, więc też jeżeli mamy starsze czy schorowane zwierzęta, to jeżeli wiemy, że przychodzi fala upałów, są one natychmiast przenoszone do klimatyzowanych pomieszczeń, zarówno w dzień, jak i w nocy. Natomiast no, zacieniamy tyle, ile możemy. Na zewnątrz, w kojcach mamy również system zraszania. Nie jest tak strasznie źle, ale no, na pewno według mnie upały są gorsze. Natomiast również my teraz zmieniamy kojce na takie, to są specjalnie przez nas projektowane kojce, już dwa są takie wymienione, w tym momencie czekamy na trzy kolejne. One nie są kryte blachą. Ta blacha się niesamowicie nagrzewa. Zwykle taki przeciętny kojec jest po prostu kryty blachą. Ta blacha się bardzo nagrzewa i no, robi taką puszkę z tego, co jest wewnątrz tego kojca. Natomiast te nasze kojce, już tak właśnie je wszystkie będziemy chcieli wymienić. One mają specjalną taką warstwę izolacyjną. Już sprawdzaliśmy, ta temperatura jest dużo, dużo niższa. Po prostu się aż tak to wszystko nie nagrzewa. To jest raz, ale dwa, też ten dach jest robiony w taki sposób, właśnie tak zaizolowany po to, żeby był wyciszony dla dobrostanu również zwierząt, bo na przykład jeżeli przychodzą jesienne miesiące i w listopadzie pada 2 tygodnie bez przerwy, to naprawdę nic nie jest fajnego dla psa, że cały czas pada deszcz nad nim na blaszany dach, tak? Więc w momencie, kiedy mamy wyizolowane te dachy, bardzo ładnie tam pozabezpieczane, to wytłumiają odgłosy, także to też jest bardzo ważne właśnie dla ich zdrowia psychicznego. Tutaj już nie chodzi o zdrowie fizyczne, tylko psychiczne także.
1: Państwo stowarzyszenie pomaga od 16 lat, a schronisko jest takim faktycznym schroniskiem od 3. Od czego to się zaczęło?
0: Zaczęło się od tego, że urzędnicy, bo tak naprawdę urzędnicy naszego Urzędu Miasta i Gminy stwierdzili właśnie te 16 lat temu, że nie chcą odsyłać zwierząt do cieszącego się bardzo złą sławą schroniska w Olkuszu i że trzeba stworzyć alternatywę. Powstało tutaj 1 albo 2 kojce po prostu na zasadzie takiej przechowalni, właśnie po to, że ci urzędnicy wiedzieli, że większość jednak tych psów, które gdzieś tam są zabezpieczone, no po prostu mają właściciela i wystarczy się rozejrzeć, ten właściciel będzie. I to zaczęło się sprawdzać, więc zaczęliśmy rozbudowywać z tych 2 kojcy. Stało się nagle 7 pomieszczenia, socjalka. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, no dobra, no to już czas się zamienić tak oficjalnie w schronisko. Chociaż nawet wcześniej, kiedy jeszcze nie byliśmy schroniskiem, zapraszaliśmy tutaj powiatowego lekarza weterynarii, mimo tego, że oni nie mieli nad nami jakby wtedy jurysdykcji, zapraszaliśmy ich tutaj przynajmniej raz do roku na kontrolę, taką dobrowolną powiedziałabym, żeby przyjechali i zobaczyli, co tutaj się u nas dzieje, bo chcieliśmy być przejrzyści, transparentni i tak się działo, że pan doktor powiatowy lekarz weterynarii przyjeżdżał tutaj do nas, do wtedy jeszcze azylu, a te 3 lata temu zamieniliśmy się właśnie w schronisko, no i teraz już podlegamy oczywiście pod Powiatowy Inspektorat Weterynarii i normalnie co kwartał mamy kontrolę.
1: W jaki sposób można pomóc schronisku? Czy może można podarować karmę?
0: Zawsze warto pytać. Komukolwiek nie chcemy pomóc, jakiejkolwiek fundacji, jakiemukolwiek schronisku, zawsze warto zadzwonić i zapytać. Te potrzeby się zmieniają. One się zamieniają zależnie od tego, jakie są obecnie zasoby schroniska na ten moment, ale również ze względu na pogodę na przykład, tak? Więc gdziekolwiek chcecie pomóc, jakakolwiek to będzie organizacja, czy prozwierzęca, czy proludzka, zawsze warto jest wykonać telefon, bo nawet jeżeli pół roku wcześniej ktoś pomagał w schronisku Chełmku i tam były takie i takie potrzeby, to wcale nie znaczy, że w schronisku w Krakowie albo w schronisku w Skawinie takie potrzeby również są na ten moment, tak? Wiadomo, że zawsze bardzo chętnie przyjmiemy karmę wysokomięsną, pełnowartościową, czyli niemarketową, bo to jedzą właśnie nasze psy tutaj na miejscu. Natomiast marketową też przyjmujemy. Dlaczego? Dlatego, że tą karmą właśnie pomagamy uboższym mieszkańcom naszej gminy, czyli tam, gdzie poprawialiśmy warunki, taką karmę co miesiąc wydajemy podopiecznym tych ludzi mniej zamożnych. W schronisku, w Skawinie również chętnie przyjmujemy tekstylia, ale na przykład w tym momencie nie przyjmiemy, bo mamy ich mnóstwo, więc zawsze warto zadzwonić, gdziekolwiek chcecie pomóc, zadzwońcie, zapytajcie, jakie są potrzeby. Potrzeby się zmieniają, potrzeby są aktualizowane.
1: Nie polecają beletrystyki, ale służą pomocą pedagogom, studentom i uczniom. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie to instytucja, której głównym polem jest nauka i edukacja. Nie znajdziemy tu bestsellerowych kryminałów, ale z pewnością po wizycie w bibliotece można wzbogacić swoją pracę naukową konkretną pozycją, mówi Agnieszka Bartnicka.
2: Biblioteki pedagogiczne charakteryzują się tym, że mają po prostu księgozbiór naukowy. Nie idziemy w beletrystykę. Beletrystyka jest u nas przy okazji. Natomiast jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla studentów różnych kierunków studiów. Można powiedzieć, że wszystkich, chociaż tutaj ostrożnie z kierunkami technicznymi, dlatego że powiedzmy dla tej branży mamy najmniej literatury. Natomiast dla wszelkich kierunków humanistycznych, począwszy od pedagogiki, psychologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, no to tych materiałów jest zdecydowanie więcej.
3: Czyli rozumiem, że najczęstszymi gośćmi i czytelnikami są doktoranci, przyszli magistrzy, może też nawet uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
2: Ja myślę, że jednak przede wszystkim tak można powiedzieć, że zaczynamy od szkoły ponadpodstawowej. Jak najbardziej uczniowie szkół podstawowych też znajdą, bo tutaj mamy dla nich na przykład lektury, czy niejednokrotnie piszą referaty, zgłębiają wiedzę w jakimś temacie i wtedy też książki, powiedzmy, do ich wieku dostosowane z wiedzą naukową też są. Natomiast no, uczniowie szkół ponadpodstawowych podstawowych, no to już jak najbardziej mają określone, powiedzmy, profile szkół, gdzie literaturę też u nas znajdą.
3: Jak duży to jest księgozbiór, który Państwo tutaj posiadają? To już pewnie chyba trzeba liczyć w tysiącach.
2: No zdecydowanie tak. No powiedzmy, że ostatni numer inwentarzowy jest około 27 tysięcy, natomiast no, gdzieś po drodze były też selekcjonowane zbiory ze względu choćby na zniszczenie czy dezaktualizację pewnych książek. No właśnie, na przykład techniczne bardzo szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te związane z komputeryzacją wszelaką. W związku z tym, że po prostu nie mamy fizycznie miejsca, musimy od czasu do czasu dokonać takiej selekcji i taki wybór wtedy pada na te, które no, są na ten moment, powiedzmy, archaiczne. Może przydałyby się komuś do prac jakichś porównawczych, historycznych, natomiast no, do bieżącego użytkowania już niekoniecznie.
3: Co do tej selekcji, w przypadku takich, nazwę to też, ale w cudzysłowie, zwykłych bibliotek, to jest tak, że no, trzeba zawsze podążać z duchem czasu, patrzeć za nowościami też, żeby chociażby podpowiedzieć czytelnikowi, po co po prostu warto sięgnąć. W Państwa przypadku myślę, że jest troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli ta działalność jest stricte zorientowana na naukę, na taką naukę, która niekoniecznie jest związana z samorozwojem, ale taką, która pomaga w dalszej pracy, to myślę, że szukanie takich tytułów jest jednak trudniejsze niż podążanie właśnie za tą wspomnianą beletrystyką, której raczej tu u Państwa nie znajdziemy.
2: Tak, znaczy trudniejsze. No jest to, powiedzmy, też współpraca pomiędzy nami a czytelnikami, bo to też od czytelników dowiadujemy się, czego potrzebują, co w tym momencie, jakie propozycje, publikacje są wykorzystywane również na przykład przez wykładowców, czy polecane przez środowisko naukowe, żeby po prostu mogli zgłębiać swoją wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, więc to jest taka obopólna współpraca. My szukamy dla nich, a oni przychodzą też z pytaniami, czy mamy jakąś pozycję, jeżeli jest możliwość zakupu takich książek, no załóżmy, nie wiem, nie występują tylko, powiedzmy, na e-bookach, tylko są faktycznie fizycznie do kupienia, robimy sobie taką listę i po prostu staramy się zabezpieczyć to, co studenci potrzebują. Mówię studenci, natomiast no, studenci niekoniecznie mówimy o ludziach 19-24 lata, tylko w późniejszym wieku też się studiuje, tak? Chodzi generalnie o po prostu dalszą naukę czy wykorzystywanie w pracy, no tak jak w pracy psychologa czy pedagoga, to również potrzebują materiałów, które, no, które znajdą u nas.
3: Kraków jest dużym miastem, to oczywiście truizm, ale mówię tu w kontekście tego, że jednak ten rynek biblioteczny, bibliotekarski jest o wiele większy, co nie oznacza, że wszystkie pozycje możliwe w Krakowie są dostępne. I czy też zdarzają się sytuacje, że przyjeżdżają tutaj studenci czy uczniowie właśnie stricte z Krakowa czy z innych miejscowości, bo akurat tutaj się okazało, że w bibliotece pedagogicznej jest ten tytuł, ta pozycja, która mnie najbardziej interesuje.
2: Tak jak pan mówi, no Kraków ma na pewno większe możliwości, przede wszystkim większe możliwości finansowe niż nasza naprawdę nieduża jednostka. Książka jest, ale jest na stanie, natomiast nie jest do wypożyczenia w Krakowie, bo za dużo osób na przykład czeka, jest kolejka do danych pozycji. My działamy, powiedzmy, bardziej lokalnie, bardziej może dla mieszkańców gminy. Natomiast tak jak pan mówi, zdarza się, że po prostu ktoś komuś na studiach poleci, że jest taka biblioteka w Skawinie, w której znajdzie te materiały, których szuka, i przyjeżdżają do nas osoby z okolic, powiedzmy, że powiatu krakowskiego, a może i dalej.
3: Nie wiem, czy prowadzicie takie statystyki, ale w ciągu roku ilu czytelników może przybyć do biblioteki pedagogicznej?
2: Statystyki to oczywiście są robione. W tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam tak do końca liczb w głowie, bo dzień do dnia jest niepodobny. To czasami wiadomo, że, powiedzmy, większy ruch widzi się w okolicach sesji.
3: Jasne, ale tak gdyby określić, tak, czy to jest kilkadziesiąt osób w ciągu roku, kilkaset, czy może już to liczyć w większej liczbie?
2: Nie, no w ciągu roku no to jest kilka tysięcy, więc to...
3: Mówimy tu o nowych kartach.
2: Że nowych czytelników się zapisuje? No nie, no to bym przesadziła, mówiąc kilka tysięcy zdecydowanie. Kilka tysięcy generalnie użytkowników w ciągu roku.
3: Są Państwo taką przestrzenią zarówno wystawienniczą, jak i też mamy tutaj różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, niekoniecznie też dziejące się tutaj, ale też wychodzicie Państwo w przestrzeń do szkół podstawowych czy innych placówek, więc tak naprawdę to, co robicie, to nie jest tylko wypożyczanie książek.
2: Wspieramy po prostu działania edukacyjne, więc tutaj tak, to, że wychodzimy do placówek, to jest po prostu proza życia. My nie mamy tutaj miejsca, nie mamy sali, w której moglibyśmy przeprowadzać zajęcia, bo pewnie tak byłoby i wygodniej dla nas, być może dla placówek również, żeby mogły po prostu przyjść w ramach spaceru do nas i zostać na zajęciach. Natomiast to, że to my podążamy do placówek, no to tak jak mówię, to jest niestety z tym spowodowane, że nie mamy sali. Zajęcia, czy byłaby sala, czy nie, to i tak byłyby prowadzone, więc staramy się wychodzić z ofertą edukacyjną. U nas właśnie więc przede wszystkim ta oferta biblioterapeutyczna.
3: No właśnie, powiedzmy sobie parę słów na jej temat, na czym to polega.
2: Po prostu książka jest narzędziem do tego, aby poruszyć tematy, które dzieci interesują. To niekoniecznie muszą być tematy trudne, to po prostu tematy z życia dnia codziennego, gdzie coś może poprzez lekturę łatwiej wyjaśnić, omówić, poczuć, przekonać się. To wszystko zależy od tematu.
3: Jeszcze co do Państwa, jako do bibliotekarzy. Książka to jest oczywiście Państwa, jakby nie było, narzędzie pracy, ale też pewnie i pasja. Po godzinach na pewno gdzieś zerkacie do innych książek. Tutaj pewnie zamykacie się na to, że przychodzę do pracy, głównie operuję książkami naukowymi, natomiast po godzinach zakładam, że jednak Państwo troszeczkę tak sobie uciekacie w te inne meandra i śledzicie chociażby rynek wydawniczy, co się na nim pojawia. Nawet jeżeli stricte Państwa działalność nie jest nakierowana na to, żeby właśnie beletrystykę czy inną tego typu literaturę też czytelnikom tutaj polecać.
2: No tak, to zapewne jak każdy, znaczy to mogę mówić sama za siebie, no ja czytam bardzo dużo i czytam beletrystykę, natomiast no w związku z tym, że jednak mieszkanie nie jest zbyt pojemne, dostałam prezent w postaci e-booka i tym się posiłkuję, dlatego że no nie byłoby miejsca na moją ilość czytania.
3: Skoro mamy dziś tak naprawdę dostęp do e-booka z każdej pozycji możliwej, to czy wciąż wśród czytelników jest jeszcze ten kult papieru? To znaczy, mając możliwość wyboru lektury pozycji w formie fizycznej, czyli papierowej, a w formie e-booka, to którą się częściej wybiera?
2: Ciężko może jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo to zależy troszkę od preferencji czytelniczych. Są osoby, które już sobie nie wyobrażają życia bez e-booka, a są osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby na jakimś elektronicznym urządzeniu miały czytać książkę, że to jednak książka ma duszę, książka fizyczna. Więc tutaj jednoznacznie nie odważyłabym się twierdzić. Tak samo jak w pewnym momencie, paręnaście lat temu już tak naprawdę odeszliśmy od katalogów kartkowych i jest u nas wyłącznie katalog komputerowy, już tak zwanych szufladek nie ma. I właściwie do dziś dnia zdarzają się czytelnicy, którzy po prostu tęsknym wzrokiem rozglądają się po wypożyczalni, gdzie znajdą katalog kartkowy. Niekoniecznie chcą korzystać z komputera, więc to są preferencje każdego z nas inne.
3: A na ile to się rozwinęło, jeśli tyczy się samej tej literatury naukowej? Czy jest na nią większy popyt? Bo mam wrażenie, że chyba kilkanaście lat temu to mieliśmy na przykład mniej studentów i mniej osób tak z wyższym wykształceniem, co też powoduje, że te osoby też potrzebują mimo wszystko tych narzędzi pracy w postaci książek, czy chociażby polecania ich swoim uczniom, studentom.
2: Tak, to na pewno bardzo mocno się zmienia, zresztą można teraz chyba życie dzielić na przed pandemią i po pandemii tak naprawdę, jeśli chodzi o nawet podejście uczelni do tematu, dlatego że w momencie, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy nie mieliśmy dostępu fizycznego do zasobów wszelakich, więc jednak uczelnie też zaczęły po prostu publikować skrypty dla swoich studentów na dedykowanych dla nich platformach, to powiedzmy się rozwinęło, tak? To nie zostało zaprzestane, że minęła pandemia i to minęło, tylko to się rozwinęło. My zasobów cyfrowych nie mamy. My mamy fizycznie książki, natomiast no, wydawnictwa nadal wydają, więc my nadal kupujemy. A jeżeli chodzi o, tak jak rozmawialiśmy o tych preferencjach, no więc tutaj te osoby, które wolą elektroniczne dokumenty, no to do nas pewnie nie przyjdą. Natomiast no, ci, co przychodzą, potrzebują książki i ją dostają.
3: Czasami czytelnicy sami tutaj przychodzą i coś potrafią zostawić.
2: Mamy czytelników, którzy są z nami emocjonalnie związani, a my z nimi i w momencie, kiedy sami zaopatrują się w książki, a też nie mają miejsca u siebie, żeby je przechowywać w domu, właśnie jeśli chodzi o beletrystykę, to nam po prostu przynoszą i my wtedy chętnie wprowadzamy to do naszych zasobów.
1: Z Agnieszką Bartnicką rozmawiał Brian Bednarczyk, a szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie dostępne są na social mediach oraz stronie internetowej bibpedskawina.pl. I to ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Znakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Abakanowicz, Boznańska, Malczewski, Nowosielski, Witkiewicz, Wyspiański. Dzieła tych i innych artystów możecie podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. W gmachu głównym od 5 lat czynna jest Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Z mikrofonem Radia SK odwiedziła ją nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: Agata Małodobry, muzealniczka, historyczka sztuki, członkini zespołu kuratorskiego Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Galeria, w której się znajdujemy, jest zupełnie niezwykłym miejscem, ja powiedziałabym nawet, że magicznym. I co ważne, co jest naszą szczególną dumą, jest to największa w Polsce prezentacja sztuki nowoczesnej i współczesnej. Oczywiście konkuruje z nami i słusznie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale tam prezentacja sztuki rozpoczyna się mniej więcej w latach 50. XX wieku. Tutaj zaś oglądamy sztukę od samych końcowych lat wieku XIX, kiedy kształtowała się nowoczesność, kiedy artyści zaczynali tworzyć w tym idiomie modernistycznym, przez młodą Polskę, pierwsze ruchy awangardowe, sztukę powojenną, aż do dziś, bo ostatnie, najnowsze prace prezentowane w tej galerii, pochodzą sprzed paru dosłownie lat. Także jest to największa i najobszerniejsza panorama sztuki nowoczesnej w Polsce.
3: O tej sztuce polskiej współczesnej opowiadacie dzięki obrazom, dzięki rzeźbie i dzięki wielkim nazwiskom, które się pojawiają na tej wystawie.
2: Właśnie, ja myślę, że przede wszystkim magnesem dla zwiedzających są takie artystki i artyści, jak na przykład Olga Boznańska. I tutaj chciałabym powiedzieć, pierwsza dygresja. Stoimy przy obrazie Dziewczynka z chryzantemami.
3: W samym wejściu na wystawę.
2: Dziewczynka z chryzantemami patrzy na nas, jest osobą, która wita wszystkich zwiedzających i spogląda na nas swoim przenikliwym wzrokiem. I tutaj muszę się pochwalić, że ten obraz był prezentowany na przekrojowej wystawie sztuki młodopolskiej w Muzeum Sztuki w Kioto.

0: I dziewczynka pojechała do Japonii. Kuratorką tej wystawy była Urszula Kozakowska-Załucha, członkini również tego kuratorskiego zespołu, który konstruował naszą galerię. Dziewczynka tam cieszyła się ogromnym powodzeniem i wreszcie wróciła na swoje miejsce i znowu na nas patrzy.
1: Olga Boznańska faktycznie towarzyszy nam na tej wystawie. Wita nas dziewczynka z chryzantemami, ale wielkie nazwiska się tu jeszcze pojawiają. Jakie?
0: Stanisław Wyspiański, jego projekty witraży dla Katedry Wawelskiej, inne jego prace. U nas oczywiście jednym z oddziałów naszego muzeum jest Muzeum Wyspiańskiego również, ale i w naszej galerii musiał się znaleźć Wyspiański. Wejdźmy może do środka.
1: Myślę, że tak.
0: Wejdźmy sobie na kolejne ważne prace. Może teraz rzeźba, bo to, co tutaj widzimy, są dwie rzeźby Konstantego Laszczki, artysty, który obok Ksawerego Dunikowskiego był najważniejszym krakowskim rzeźbiarzem. On przez wiele lat prowadził pracownię rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykształcił mnóstwo artystów, miał bardzo uzdolnionych uczniów. I tu dwie rzeźby Laszczki. Jedna sąsiaduje z autoportretem Leona Wyczółkowskiego, właśnie z Konstantym Laszczką. I proszę zobaczyć tutaj portret rzeźbiarski Wyczółkowski. W ten sposób dosyć karykaturalnie, w taki żartobliwy sposób przedstawiony przez Laszczkę, można sobie porównać autoportret Wyczółkowskiego z tym, jak go widział jego przyjaciel Konstanty Laszczka.
1: Czyli nic tu nie jest przypadkowe, jeśli chodzi o umieszczenie tych obiektów.
0: Absolutnie nie, bo w pracy kuratorskiej najciekawsze są dialogi rzeźb i obrazów, dyskusje, można powiedzieć, jakie prowadzą ze sobą dzieła na wystawie. I my tutaj jako zespół kuratorski, tworząc tę galerię w 2022 roku, oprócz tego, że mieliśmy mnóstwo ciężkiej pracy, intelektualnej, również trochę fizycznej, to mieliśmy świetną zabawę, bo zestawianie tych prac ze sobą, przyglądanie się im, jak działają razem, jak współgrają i jaką synergię tworzą, to jest jakaś dodatkowa energia, kiedy dwa obrazy albo obraz i rzeźba, które są w stanie ze sobą wejść w dialog, jaką one nam oddają. I widz to momentalnie może uchwycić. Jacek Malczewski. Tutaj jego autoportret.
1: No chyba najbardziej znany.
0: Najbardziej znany, najsłynniejszy twórca selfie, można powiedzieć, w polskiej sztuce. Był zapatrzony w siebie, uwielbiał siebie przedstawiać, czy to z jakimiś rekwizytami malarskimi, czy różnymi przedmiotami symbolicznymi. Lubił też ciekawe nakrycia głowy, ale nie tylko autoportrety Malczewskiego mamy tutaj. Mamy portret Elena i mamy portret Feliksa Jasińskiego, ważnego dla naszego muzeum kolekcjonera, bo w zasadzie te dwie sale poświęcone młodej Polsce, które otwierają naszą galerię, są w większości złożone z dzieł podarowanych naszemu muzeum przez Feliksa Jasińskiego właśnie. Tutaj sportretował go Jacek Malczewski. No i mnóstwo dzieł z jego zbiorów możemy oglądać tutaj. Mówiłyśmy o Wyczółkowskim, o Malczewskim. Ja bym wspomniała również o Witoldzie Wojtkiewiczu, młodo zmarłym artyście. Dla mnie on jest wręcz kwintesencją symboliczną i secesji. Podejdźmy może do tego obrazu. Ja go szczególnie lubię. To jest obraz pod tytułem Medytacje z cyklu Ceremonie. Jest niezwykle klimatyczny. Patrzeć się w niego, to można naprawdę na dłuższy czas zapomnieć o rzeczywistości.
1: I bardzo kontrastowy jest ten obraz.
0: Bardzo kontrastowy w formie, jeśli chodzi o to, jak tutaj zestawione są barwy i też niezwykle dekoracyjna linia secesyjna, czyli mnóstwo tych takich układów miękkich linii. Natomiast w swojej treści jest niezwykle niepokojący. Te postacie utrzymane jakby w półśnie, one mnie zawsze hipnotyzują, kiedy przechodzę tędy przez galerię, zawsze muszę na ten obraz Wojtkiewicza zerknąć.
1: Mówiłyśmy też o rzeźbach, bo rzeźba to jest też taka część stosunkowo nowa w tej galerii.
0: To prawda. Mniej więcej rok po powstaniu galerii otworzyliśmy salę, która jest w 100% poświęcona właśnie rzeźbie. Rzeźbie polskiej od roku 1945 do dziś, ale inną nowością jest to, że kiedy się wchodzi tutaj do naszej galerii na drugie piętro, to już w holu wita nas taka niewielka ekspozycja, zespół rzeźb z początku XX wieku, który ma nam tak w wielkim skrócie przedstawić, czym była nowoczesność, w jaki sposób kształtowała się nowoczesna forma w rzeźbie. I to rzeczywiście w historii galerii i jej różnych odsłon, ponieważ trzeba tu powiedzieć, że pierwsza galeria w tym gmachu, Galeria Sztuki Współczesnej, została otwarta pod sam koniec lat 50. i kolejne zespoły kuratorskie modyfikowały ten zbiór prac, zmieniały koncepcję kuratorską, zmieniały się dzieła na wystawie, ale nigdy rzeźba nie była zaakcentowana tak wyraźnie jak teraz. Rozpoczynamy w zasadzie przejście przez galerię od obejrzenia tego zespołu rzeźb, który jest również zestawiony w taki sposób, żeby było nieco teatralnie, żeby było nieco egzaltowanie nawet. Wchodzimy, te rzeźby prowadzą ze sobą dialog, patrzymy, jak dramatycznym światłem są oświetlone. Tutaj niezmiernie ważną rolę gra aranżacja tej wystawy i pokazujemy rzeźby najważniejszych polskich artystów. Obok wspomnianego Konstantego Laszczki jest Ksawery Dunikowski, który w zasadzie on jest tym najważniejszym rzeźbiarzem pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Był ważny, był niezwykle popularny również dzięki swojej barwnej osobowości. Jest też Wacław Szymanowski. Bardzo wiele osób zna Wacława Szymanowskiego, nie wiedząc, że to ten artysta, ponieważ w warszawskich Łazienkach jest ten słynny, ogromny pomnik Fryderyka Chopina, grającego na fortepianie pod wierzbą płaczącą, polski krajobraz i polsko-francuski kompozytor. I ten pomnik właśnie jest autorstwa Wacława Szymanowskiego. Wszyscy go widzieli, mało kto o tym wie. A tu w galerii mamy właśnie Szymanowskiego rzeźby.
1: Czyli rzeźby, Olga Boznańska i dziewczynka z chryzantemami, młoda Polska, a co dalej?
0: W drugiej sali, ponieważ ten młodopolski zbiór jest faktycznie ogromny, mamy kolejne prace z okresu młodopolskiego. Tutaj kuratorka Urszula Kozakowska-Zaucha skupiła się na nurcie tak zwanej chłopomanii, powrotu do kultury wiejskiej, do kultury ludowej, zapatrzenia tych miejskich artystów kształconych w akademii, kształconych również w Paryżu, w kulturę ludową. Artyści tacy jak na przykład Włodzimierz Tettmajer żenili się z chłopkami, co wówczas wywoływało skandal, a dziś dzięki tym właśnie małżeństwom, które wtedy uznawano za mezalianse, teraz, ponieważ czerpali w swojej twórczości z kultury ludowej, możemy oglądać te niezwykle kolorowe prace, malarstwo, w którym główną rolę odgrywa strój ludowy, piękne obrzędy ludowe. Tutaj mamy taką dosyć sporą pracę Fryderyka Paucza pod tytułem Pogrzeb Huculski, bo polska ludowość, nie zapominajmy o tym, to nie tylko strój krakowski i ludowość krakowska, ale również huculszczyzna, która w tamtych latach, czyli na początku XX wieku, te rejony były częścią Polski. Więc huculszczyzna i region krakowski, rodzina Włodzimierza Tettmajera, z ogromną czułością artysta sportretował tutaj swoją żonę i dzieci. Żona i najstarsza córka ubrane są w stroje krakowskie. Także Tettmajer nie wstydził się tego, co więcej, bardzo był dumny z tego, że jego żona jest chłopskiego pochodzenia. Oczywiście nie tylko chłopomania, ale również Paryż. Alfonsa Karpińskiego obraz pod tytułem Modelka Jane. Modelkę Jane spotkał w Paryżu. Tutaj kolejna modelka, właściwie to ta sama osoba, Jane z japońską laleczką tym razem.
1: Zupełnie inne przedstawienie tej samej osoby.
0: Inna konwencja, inaczej wygląda. Tutaj pozuje, bardzo świadomie patrzy w twarz artyście, który stoi ze sztalugami, a tutaj jest jakby uchwycona ukradkiem. Bawi się tą laleczką, gdzieś tam siedzi w fotelu zamyślona, ale jeśli myślimy o tym czasie paryskim, który artyści polscy spędzili na studiowaniu, a potem niektórzy osiedlali się we Francji, należy koniecznie wspomnieć o Władysławie Ślewińskim, który zamieszkał we Francji, który po tym, jak wyjechał na studia do Paryża, poznał Paula Gauguina, odwiedził go w Brytanii i tam się związał z grupą Pont Avant. I właśnie ten wpływ Gauguina jest bardzo widoczny w twórczości Ślewińskiego. Takie linearne opracowanie postaci, płynna linia, płynność w ogóle tej kompozycji, niemalże muzyczna, czesząca się, ten piękny obraz, taki intymny portret kobiety, to jest jedno z najcenniejszych dzieł w naszej kolekcji. Powiem tutaj, że wspominając naszą nieżyjącą już długoletnią dyrektorkę, panią Zofię Gołubiew, to był jeden z jej ulubionych obrazów, pamiętam, bo mówiła o tym. Czesząca się Ślewińskiego, czesząca się Pankiewicza. Można sobie porównać, jak podobny motyw, podobną scenę widzieli dwaj artyści, obaj mieszkający we Francji, ale bardzo różni stylistycznie. Pankiewicz to już tak był impresjonistą, wprowadzał ten francuski kolor, niemalże fowistyczny już, czyli ta kolejna grupa, kolejny nurt artystyczny, wprowadzający już w awangardę. To jest widoczne tu u Pankiewicza.
1: No to w takim razie przejdźmy dalej. Tu też widzę rzeźby, zerkam do kolejnych sal, bo myślę, że no tutaj można zwiedzać i odkrywać zakamarki.
0: Długo. Ja sama oprowadzając jedynie po rzeźbie, ponieważ dodam tutaj, że mój udział kuratorski polegał na rozmieszczeniu rzeźb w galerii i na tym, aby stworzyć właśnie tę ostatnią poświęconą rzeźbie salę. Oczywiście uwielbiam też malarstwo, zwłaszcza te bardziej awangardowe kierunki, o których za chwilę powiemy. Powiem, że jeśli ja oprowadzam po rzeźbie, to zajmuje mi to około 2 godzin, 2,5 czasami.
1: Po samej rzeźbie.
0: Po samej rzeźbie, więc jeżeli ktoś chciałby szczegółowo zobaczyć galerię, popatrzeć na każdy obraz, zatrzymać się przy nim, no to należy sobie na to zarezerwować parę godzin. Kolejna sala przedstawia pierwszy prawdziwie awangardowy ruch w polskiej sztuce. To jest to, co mnie osobiście podoba się najbardziej. Formiści. Formiści, którzy inspirowali się trochę włoskim futuryzmem, trochę francuskim kubizmem, ale również polską kulturą ludową, więc w tej bardzo nowoczesnej, awangardowej formie jest też ludowa ornamentyka, wątki polskie, ale właśnie ten formizm jest tak bardzo różny od młodej Polski. Tak naprawdę jest to chyba jeden z takich bardziej kontrastowych akcentów, kiedy przechodzimy z drugiej sali młodej Polski do formistów, spoglądamy na akt formistyczny Zbigniewa Pronaszki, to już widzimy, że to jest zupełnie inny świat. Pronaszko tutaj skonstruował ten obraz z figur geometrycznych, nie tylko jego tło, ale również postać kobiecą. Ta kobieta jest silnie zgeometryzowana, można na nią patrzeć wręcz jak na formę abstrakcyjną.
1: I na taki format 3D trochę.
0: Można powiedzieć, że pod tym względem Pronaszko wyprzedzał swój czas, bo to wygląda nawet jak takie dzisiejsze grafiki komputerowe. Ale to można sobie interpretować w różny sposób. Formiści również rzeźbili. Mamy tutaj dzieła Pronaszki i Augusta Zamoyskiego. Ważnym artystą z tego nurtu był Leon Chwistek, który prócz tego, że był malarzem, może nawet powinnam powiedzieć inaczej, był przede wszystkim filozofem i matematykiem, również malarzem, teoretykiem formizmu. I u Chwistka najbardziej widoczne są wpływy włoskiego futuryzmu, bo tutaj na przykład w jego obrazie Szermierka widać kilka faz ruchu tych walczących szermierzy równocześnie. To jest tak, jakby nałożyć na siebie kilka kadrów. Właśnie w ten sposób formiści przedstawiali ruch.
1: To idziemy sobie dalej w takim razie już do tych faktycznie współczesnych też.
0: Długo tam będziemy, ale musimy się zatrzymać tutaj, bo tutaj jest Witkacy.
1: No oczywiście.
0: W ogóle myśleć o galerii sztuki XX wieku bez Witkacego, dlatego poświęciliśmy jemu dość sporą przestrzeń. Tu na tych dwóch ścianach są wyłącznie obrazy Witkacego, jego słynne pastele z firmy portretowej, ale też wcześniejsze prace, takie fantazyjne, fantastyczne kompozycje, pełne przedziwnych stworów, znakomite kolorystycznie, bardzo barwne, bardzo energetyczne.
1: Takie komiksowe wręcz.
0: Wręcz komiksowe i myślę sobie, Witkacy tworzył te obrazy w latach 20., a dopiero w 1924 roku we Francji André Breton napisał swój manifest surrealistyczny, więc dla mnie Witkacy wyprzedzał surrealistów. To jest absolutny prekursor. Te jego prace są zupełnie wizjonerskie. No, ja osobiście uważam, że to był jeden z ciekawszych artystów XX wieku i choćby dla Witkacego warto odwiedzić tę galerię. Tu jest jego bardzo wczesna praca, około 1912 XIII, więc gdyby nazwisko artysty było zasłonięte, myślę, że nie każdy poznałby, że to Witkacy.
1: No myślę, że nie, bo tutaj naprawdę zderzając ten portret, a te komiksowe dzieła, o których mówiłyśmy, no to jest to zupełnie coś innego.
0: Zupełnie, ale co jest najładniejsze na tym portrecie, twoim zdaniem? Te piękne owoce, prawda?
1: No tak.
0: Zawsze się zastanawiałam, dlaczego akurat przedstawił na pierwszym planie kiść bananów i te bardzo apetyczne morele. Ja w zasadzie patrząc na ten obraz, patrzę bardziej na te banany niż na portretowanego Ignacego Wasserberga. Drugi bardzo podobny obraz, też Wasserberg z owocami, ale chyba więcej jest moreli, jest w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Także gdyby ktoś podróżował po Polsce, może sobie ten nasz z toruńskim porównać.
1: Czyli tutaj jakiś motyw owocowy, cykliczny też się znajdzie. No dobrze, a to już kolejna sala.
0: Kolejna sala i tutaj już najprawdziwsza awangarda w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli Grupa Krakowska. Ugrupowanie, które powstało w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 30. Grupa studentów zbuntowała się przeciwko swoim profesorom. Był to bunt przeciwko takiemu malarstwu w stylu młodopolskim wciąż dla tych młodych ludzi uważanym za nudne, ale również bunt społeczny, ponieważ oni na przykład bardzo byli przeciwni tak zwanemu gettu ławkowemu, które wówczas w tych takich faszyzujących niestety latach 30. w Polsce na uczelniach miało miejsce. Artyści Grupy Krakowskiej bronili swoich żydowskich kolegów przed dyskryminacją na uczelni, również bronili robotników, którzy strajkowali, brali udział w manifestacjach robotniczych, także to byli artyści i można powiedzieć bojownicy. Jednym z nich był Jonasz Stern. Tu jest akt kobiecy, wyjątkowy zupełnie, kubizujący, formy geometryczne i wspaniały kolor. Był też Stanisław Osostowicz, artysta, który tworzył niezwykle ekspresyjne prace, mocnymi pociągnięciami pędzla. Ale dla mnie najważniejszą osobą, która tworzyła Grupę Krakowską, była Maria Jarema, artystka krakowska. Na krakowskich Azorach jest ulica jej imienia, ważna dla Krakowa, choć żyła tylko 50 lat. Tutaj jej wczesny akt, to jest akt kobiecy, ale przedstawiony w sposób niezwykle syntetyczny, zgeometryzowany i też tutaj widać, na czym polegała rewolucja w rzeźbie XX wieku. Otóż rzeźba przestaje być zwartą bryłą, pomnikiem, figurą statyczną, zaczyna być kompozycją przestrzenną, przez którą przepływa światło i przestrzeń. Tutaj te ażurowe otwory wskazują na to, że ta bryła jest związana z powietrzem, z otoczeniem.
1: Już od razu dynamicznie się robi.
0: Właśnie, jest bardzo dynamiczna. Przejdźmy do kolejnej sali. Tu już jest sztuka po roku 1945. Sztuka artystów, którzy z jednej strony bardzo przeżywali to, że przyszło im żyć w czasie II wojny światowej, który był niezmiernie dla nich trudny, a z drugiej chcieli pokazać, że są wciąż nowocześni, wciąż awangardowi. Tutaj jest praca rzeźbiarki Aliny Szapocznikow, która przeżyła Holokaust, miała bardzo dramatyczne wojenne losy. Nigdy o tym nie mówiła, co spotkało ją w czasie II wojny światowej. Natomiast jest to bardzo widoczne w jej dramatycznych pracach. Tutaj rzeźba pod tytułem Jednonoga, taka okaleczona figura kobiety, przeciętej na pół przez całą swoją wysokość. To jest dramat, o którym artystka nie mówiła, ale który jest bardzo silnie wyczuwalny w jej pracach. Kolejne dzieła Marii Jaremy. Wkracza Tadeusz Kantor, jeden z tych krakowskich artystów, którzy są najbardziej znani do dziś i znani w świecie. Tu wczesna jego praca z roku 1946, obok Marii Jaremy właśnie. Przejdźmy dalej, bo kolejnym ważnym nazwiskiem, o którym nie wolno zapominać, jest Andrzej Wróblewski. Zmarły młodo malarz, również teoretyk sztuki. On studiował równocześnie historię sztuki tu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy kilka jego najbardziej dramatycznych obrazów. Rozstrzelanie poznańskie, Syn z zabitą matką. To są reminiscencje wojenne. Andrzej Wróblewski jako młody chłopiec i w wileńskim mieszkaniu był świadkiem śmierci swojego własnego ojca, który po rewizji żołnierzy w mieszkaniu, zmarł na atak serca. I te tematy wojenne powracały do Wróblewskiego przez całe jego krótkie i intensywne życie. Tu z kolei ukrzesłowienie. Obraz Wróblewskiego przedstawiający taką rzeczywistość PRL-u tych lat 50., kiedy wciąż trzeba było czekać to u lekarza, to w sklepie. Wróblewski wpłynął też na artystów grupy Wprost, których zobaczymy w dalszej części. To jest grupa, która inspirowała się bardzo jego twórczością i jego wizją artystyczną. Kolejne prace Marii Jaremy, zwanej Jaremianką, tym razem malarstwo, niezwykle rytmiczne, pulsujące. Jej dwie późne rzeźby, taniec i figura. Maria Jarema bardzo lubiła tańczyć, co jest widoczne w jej pracach. Takie wirowanie, ruch, pełno emocji, ale te emocje są cielesne, bardzo cielesne u niej. Tadeusz Kantor powiedział o Jaremiance: umiałaś świetnie tańczyć i taniec był w twoich obrazach. Szaleńczy taniec z przestrzenią. I ten taniec z przestrzenią jest tutaj bardzo widoczny.
1: Zdecydowanie tak.
0: Kolejni członkowie grupy krakowskiej: Tadeusz Brzozowski, Andrzej Pawłowski, jego niesamowita rzeźba z cyklu sarkofagów krakowskich. Sarkofagi malował Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski. Do tego nawiązał też Pawłowski. To jest rzeźba pod tytułem Ty, czyli każdy może zobaczyć w niej siebie. I ten właśnie Ty powstaje, z martwych wstaje. Sarkofag, ale widzimy, że ta postać przedziwna podnosi się, mimo że jest przytwierdzona pasami do tego sarkofagu, ale ona bardzo usilnie chce wstać. Tutaj Jerzy Bereś i jego wózek romantyczny, pamiątka z akcji artysty na Rynku Głównym, kiedy w proteście przeciwko polityce PRL-u, tej tłamszącej wolność polityce, Jerzy Bereś zapalił na rynku 5 ognisk. Ognisko wolności, ognisko prawdy, ognisko godności, miłości. Zapalił te ogniska, a przechodząc od jednego do drugiego, przechodził właśnie z tym wózkiem, bo żeby te ogniska zapalić, spalił PRL-owskie gazety, takie różne kłamliwe, propagandowe gazety i to był bardzo odważny gest protestu. Kolejni artyści: Alina Szapocznikow, o której już mówiłam, ale tutaj jest chyba jej najsłynniejsze dzieło, czyli cykl Zielnik. Kiedy artystka już wiedziała, że jest śmiertelnie chora, bo zachorowała na raka piersi, mimo wielokrotnych operacji i pobytu w różnych szpitalach okazało się, że ta choroba jest nieuleczalna, postanowiła zachować pamięć o ciele ludzkim. Zrobiła to w ten sposób, że poprosiła swojego syna Piotra, który wówczas miał 19 lat, żeby jej pozował. Piotr położył się, ona robiła odciski gipsowe jego ciała, jego twarzy, rąk, nóg, a następnie odlewała je w poliestrze. Poliester to był, podejdźmy może bliżej, to był bardzo nowy, nowatorski wówczas materiał.
1: Bo trochę jak z wosku wyglądają.
0: Wygląda jak wosk, ale to jest tworzywo syntetyczne. I tutaj widać tę odbitą twarz Piotra i widać, jak się patrzy na to z bliska, dlaczego ta praca ma tytuł Zielnik. Dlatego, że to ciało jest tak jak liście, które suszymy, składamy w zielnikach, rozpłaszczamy je między kartami ciężkich książek, żeby właśnie były płaskie, żeby można było dłużej na nie patrzeć, potem wklejone gdzieś między karty zielnika. Tak tutaj właśnie spłaszczane i deformowane jest ludzkie ciało. Tutaj są pokazane różne stopnie deformacji. Ona, dość dramatyczny był efekt tej pracy, natomiast zachowały się fotografie artystki, która właśnie w pracowni wykonywała odlewy z ciała Piotra i tam oboje siedzą roześmiani, weseli, traktują to po prostu jako bardzo przyjemną zabawę. Ale efekt jest zupełnie piorunujący. Tu niektóre twarze przypominają Chrystusa i też taki był zamysł artystki. Zresztą jedna z części Zielnika została podarowana kaplicy Pallotynów w Paryżu. Tam prowadził ją znajomy Aliny Szapocznikow, ksiądz Józef Sadzik, który właśnie potraktował ten odlew jako twarz Chrystusa.
1: Jakieś podobieństwo można byłoby znaleźć.
0: Podobieństwo jest zdecydowanie. Piękna jest ta praca, bardzo ludzka, bardzo humanistyczna i też niezwykłe jest to, jak tutaj widać szczegóły, jak się podejdzie bardzo blisko. Widać nawet fakturę skóry, odbicie rzęs, brwi. Widać takie bardziej pomalowane zmarszczone usta tutaj, a twarz trochę gładsza, włosy jak się układają, wszystko jest widoczne. Tutaj pępek nawet odbity, stopy, paznokcie. To jest też jedna z takich prac, na które można patrzeć długo, mimo że jest tak bardzo tragiczna w wymowie, bo wiemy, że niedługo potem Alina Szapocznikow zmarła. Mamy rzeźbę Magdaleny Abakanowicz pod tytułem Przyjaciele. To jest jeden z nowszych nabytków naszego muzeum. I też jedna z ostatnich prac artystki. To jest praca z roku 2009. Abakanowicz również należała do artystek, które pracowały w takich nietypowych materiałach, bo tutaj mamy dwie figury uformowane z płótna jutowego. To jest płótno, które potem zostało utwardzone żywicą. Natomiast właśnie nie jest to klasyczna rzeźba, nie jest to ani wykute w marmurze, ani odlane z brązu.
1: To jak takie mumifikowanie.
0: Prawda? Jest w tym coś. W ogóle ci młodzi chłopcy, jak mówimy o mumifikowaniu, oni mają maski zwierzęce, jeden z nich chyba psią, drugi maskę szakala i to też jest trochę odniesieniem do kultury starożytnego Egiptu, do tych bóstw z głowami ptasimi i zwierzęcymi, bo to są figury chłopięce, to nie są dorośli mężczyźni, wskazują na to proporcje ciał. Magdalena Abakanowicz zasłynęła tworzeniem abakanów, czyli takich ogromnych kompozycji przestrzennych, które były utkane z wełny albo z sizalu, ale to była wczesna część jej twórczości, wczesna faza, ona potem od abakanów się odcięła i zwróciła się w stronę takiej bardziej konwencjonalnej rzeźby figuralnej, tak jak tutaj, ale wciąż operowała tkaniną.
1: Czy już w zasadzie przechodzimy do takiej współczesności.
0: Kolejna sala, którą kuratorsko ułożył nasz dyrektor, profesor doktor habilitowany Andrzej Szczerski, dotyczy lat najbardziej nam współczesnych. Tu są prace artystów żyjących, artystów niejednokrotnie wciąż jeszcze młodych albo w średnim wieku. Z tych najsłynniejszych nazwisk no to jest Wilhelm Sassnal, bardzo dobrze znany na świecie. Jest Zofia Kulik, autorka kolaży fotograficznych. Jest bardzo dobry rzeźbiarz, jeszcze młody, Olaf Brzeski. Podejdźmy do tej rzeźby. Jak myślisz, z czego ona jest zrobiona?
1: Tak, na pierwszy rzut oka są to jakieś patyczki, jakaś słoma.
0: Wszyscy się na to nabierają. Każdy podchodzi tutaj. O, jak to jest możliwe, że ta słoma utrzyma taką wysoką figurę? Co to jest? No więc to jest dla mnie współczesny przykład takiego wręcz barokowego iluzjonizmu. Olaf Brzeski stworzył tę rzeźbę ze stalowych rurek, które odlał w taki sposób, że one wyglądają absolutnie jak słoma, jak zeschnięte zboże, jak trawa, która właśnie wyschła. Popatrz, w jaki sposób się tutaj zaginają te źdźbła, jakie one mają kolory. Pomalował to na takie naturalne kolory źdźbeł, trawy, naturalne kolory słomy. I naprawdę wrażenie jest zupełnie niezwykłe. Ja bardzo często oprowadzając, mówię w końcu, że to jest rzeźba wykonana ze stali i wtedy ludziom trudno jest w to uwierzyć.
1: No tego nie widać, na pewno.
0: Choćby dla tej wspaniałej rzeźby Olafa Brzeskiego warto odwiedzić tę salę poświęconą sztuce najnowszej. Mamy też instalację krakowskiego artysty Grzegorza Sztwiertni, która odwołuje się do modernistycznego mitu, takiej utopii, że artyści marzyli o tym, aby ludzie byli otoczeni sztuką w 100% w swoim codziennym życiu. Jednym z takich artystów marzycieli był holenderski twórca Piet Mondrian, który stworzył doktrynę neoplastycyzmu, według której należało tylko stosować trzy barwy podstawowe, błękit, czerwień i kolor żółty oraz dwa tak zwane niekolory, czyli biel i czerń. I Mondrian wszystko malował właśnie w taki sposób, geometryzując. W jego pracach wyłącznie był pion i poziom, nie było nawet skosów. I tutaj Grzegorz Sztwiertnia odnosi się do tego w taki żartobliwy sposób, pokazując salę gimnastyczną w kolorach neoplastycznych, gdzie teoretycznie można by było wejść na te drabinki i ćwiczyć właśnie w tym utopijnym środowisku estetycznym, wymyślonym przez Mondriana, no ale niestety nie można. I to jest właśnie ta klęska utopii. Ta praca jest w muzeum, na ten materac nie wolno nam wejść, możemy tylko na to popatrzeć. Czyli jednak jest to zamrożone jako obiekt muzealny. A szkoda.
1: Zawsze to byłaby jakaś interakcja.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że moglibyśmy zrobić replikę tej pracy i ustawić ją na przykład przed gmachem głównym.
1: Czemu nie? Jest to zawsze jakiś pomysł.
0: Prawda? Jest to jakiś pomysł. Tutaj sala, w której możemy oglądać abstrakcję geometryczną, czyli ten najbardziej radykalny formalnie kierunek w sztuce, czyli nie ma tu przedstawień, nie ma tutaj figur ani martwych natur. Jest czysta geometria i w tej sali takim najbardziej znanym obrazem jest obraz Wojciecha van Gogha. Kiedyś ktoś zapytał mnie, czy on jest podświetlony od spodu. Otóż nie jest. To jest właśnie ta wspaniała iluzja van Gogha, ta umiejętność pokazania światła w zupełnie abstrakcyjnym obrazie. To jest absolutnie fantastyczna kompozycja. Chyba wielu miłośników sztuki współczesnej właśnie lubi ten obraz najbardziej.
1: No jest taki hipnotyzujący.
0: Zdecydowanie hipnotyzujący. Piękny kolorystycznie i świetlisty. I ta niezwykła symetria, to, że patrzymy dokładnie w środek tego obrazu. Wpatrujemy się i chcemy dać się tam wciągnąć. Może od razu przejdźmy do ostatniej sali.
1: Czyli rzeźba.
0: Tak, ta sala zamyka całą prezentację sztuki XX i XXI wieku. Poświęcona jest rzeźbie drugiej połowy XX wieku i tej najbardziej współczesnej. Tutaj położyliśmy nacisk na pojęcie przestrzeni, na to właśnie, że rzeźba staje się kompozycją przestrzenną, przestaje być statyczną bryłą. Patrzymy tu, w jaki sposób artyści interpretowali takie znane od wieków materiały jak drewno. Jest praca Jerzego Beresia, nawiązująca do polskiej ludowości i do słowiańszczyzny. Jest z kolei Święta Draperia Jerzego Fobera, który w taki postmodernistyczny sposób odwoływał się do późnego gotyku, do Wita Stwosza, ale od razu widzimy, że to jest rzeźba jak najbardziej współczesna. Jest inna praca z drewna Ursuli von Riddingswart, artystki amerykańskiej, ale o polskich korzeniach. Patrzymy na to, jak artyści stosowali kolor w rzeźbie, że w XX wieku, prócz tego, że weszły nowe materiały, syntetyczne tworzywa, artyści przestali się bać koloru i w zasadzie wrócili do początków, no bo pamiętajmy o tym, że rzeźby starej, antycznej Grecji, starożytne rzeźby greckie z okresu klasycznego, wszystkie były polichromowane. To XIX-wieczne spojrzenie tych pierwszych badaczy, archeologów, którzy widzieli je jako białe marmury. Mamy takie nie do końca prawdziwe pojęcie o antycznej Grecji, że te rzeźby były z białego marmuru. Otóż nie, one były kolorowe. I tutaj kolor stosuje na przykład Maria Pinińska-Bereś, żona Jerzego Beresia, ale wspaniała, samodzielna artystka. Oni dwoje, mimo że dzielili przez całe życie ze sobą pracownię, to nigdy nie wpływali na siebie pod względem formalnym. Pinińska-Bereś zawsze była bardzo niezależną artystką, a jej znakiem rozpoznawczym był kolor różowy. To jest jedna z jej wcześniejszych rzeźb, jeszcze z gipsu, ale potem Pinińska-Bereś przeszła do lżejszych tworzyw. Tutaj jest jej gorset trapez, wykonany z papier-maché, z masy papierowej, polichromowanej. Rzeźba, która jest bardzo odważnym głosem feministycznym w dyskusji nad męskim spojrzeniem. Kolejne prace Pinińskiej-Bereś z lat 70. i późniejsze były już wykonane z gąbki. Z gąbki powleczonej cieniutką tkaniną i pomalowanej na różowo. Ale mamy też Bronisława Chromego, mamy Wandę Czełkowską, mamy wspaniałe trzy akty kobiece Katarzyny Kobro, artystki, która wprawdzie z Krakowem nie miała nic wspólnego, ale bez Katarzyny Kobro w ogóle nie byłoby rzeźby nowoczesnej w Polsce. I jej prace tutaj symbolicznie przenoszą ideę przedwojennej awangardy w czasy powojenne. Jej twórczość jest pomostem pomiędzy nowoczesnością lat międzywojennych a latami późniejszymi. Jest praca Barbary Fallender, która jest no, doprawdy rzeźbiarką z krwi i kości, bo ona uwielbia samodzielnie kuć w kamieniu, kuć w marmurze, mimo że już się zbliża do 80, ona do tej pory tworzy, ma niezwykłą krzepę i witalność, jest wspaniałą, wrażliwą osobą. My mamy to szczęście, że mamy kilka jej prac, w tym kompozycje plenerowe, które eksponujemy w Muzeum Wyspiańskiego na jego dziedzińcu, a tu w galerii można podziwiać taką, powiedzmy, erotyczną miniaturę Barbary Falender pod tytułem Odpływ. Mamy pracę Jacka Waltosia, taką instalację. To jest jedna z pierwszych instalacji w sztuce polskiej. Powstała w czasach, kiedy mówiło się na to environnement z francuskiego albo angielskiego environment, czyli otoczenie, czyli taka kompozycja, która nie jest jedną rzeźbą, tylko jakąś sytuacją przestrzenną, w którą my widzowie wchodzimy. Z tych prac najpóźniejszych jest na przykład dzieło Romana Stańczaka, który reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w roku 2019. Tu są żelazka, które artysta własnoręcznie niszczył nożem. One są w bardzo kiepskim już stanie, jak widać. Są całe zdeformowane i zniszczone. Natomiast one wciąż działają. My tutaj, ponieważ przepisy przeciwpożarowe nie pozwalają nam na to, nie możemy ich włączyć, ale wiemy o tym, ponieważ było to sprawdzane, że kiedy się je podłączy do prądu, żelazka nagrzewają się i nagrzewają również cały ten stelaż stalowy, na którym są umieszczone.
1: Czyli te dzieła nadal żyją.
0: Dzieła nadal żyją, tak. Jest tu też kompozycja, taka typowa kompozycja plenerowa, jak to w latach 70. na krakowskich osiedlach i nie tylko krakowskich, w tych urbanistycznych kompozycjach bloków i zieleni stawiano właśnie rzeźby współczesne dla takiej estetycznej przyjemności mieszkańców. Ta rzeźba jest ruchoma, jak widać. Jest to praca Antoniego Hajdeckiego, krakowskiego rzeźbiarza. Oświetliliśmy ją w taki sposób, żeby rzucała cień i jakby podwajała swoją kompozycję. Widać również to samo tutaj na ścianie. Mamy też kompozycję Jerzego Jarnuszkiewicza, Zofii Woźnej, Krzysztofa Bednarskiego. No, wszystkich w zasadzie najważniejszych rzeźbiarzy polskich, nowoczesnych i współczesnych.
1: Galerię można odkrywać tak naprawdę godzinami, tak jak już mówiłyśmy. Dlaczego warto do Was przyjść?
0: Dlatego, że jest to największa prezentacja sztuki nowoczesnej w Polsce. Nie ma drugiej takiej galerii, która by w tak szeroki sposób pokazywała panoramę sztuki XX i XXI wieku. Również ważne są tutaj konteksty kulturowe, historyczne. Dlatego oprócz dzieł, które eksponujemy w galerii, są też miejsca, które stworzył nasz dział edukacji. Zespół edukacji dodał tutaj właśnie konteksty w formie zdjęć z epoki, krótkich tekstów przybliżających fenomeny kulturowe, lat, z których pochodzą dzieła. Można na przykład odsłuchać muzykę, której słuchano w tamtych czasach, zobaczyć, jak ludzie się ubierali, jakie książki czytali. Galeria nasza pokazuje sztukę XX i XXI wieku w bardzo barwny sposób, daleki od nudy. Jest to oczywiście muzealna prezentacja, ale każdy, nawet najmłodsi, znajdą tutaj coś dla siebie, bo są też wbudowane w przestrzeń galerii zabawki edukacyjne. Praktycznie w każdej z sal znajduje się jakiś element pozwalający dzieciom na interakcję ze sztuką. Wszystkie prace tutaj, no to powiedzmy, są to arcydzieła, po prostu arcydzieła, wybrane z naszych przepastnych magazynów, z naszej naprawdę bardzo licznej kolekcji malarstwa i rzeźby, te najlepsze prace.
1: Tak patrząc na układ w ogóle tej wystawy, to jest ciekawe, że my tak naprawdę obkrążamy tą wystawę. My chodzimy w koło i właśnie stanęłyśmy tak naprawdę na samym początku. Zaraz mamy dziewczynkę z chryzantemami, znowuż młodą Polskę, więc w zasadzie to jest taki cykl, że my tak możemy chodzić w kółko i w kółko i to się wszystko ze sobą łączy, mimo że ta sztuka jest tak różnorodna.
0: Faktycznie, ta wystawa pokazuje taką jedność tej polskiej sztuki. Piękno, sztuka to są pojęcia uniwersalne. W każdej epoce rozumiane nieco inaczej, ale zawsze artystom chodziło w zasadzie o to samo.
2: Galerie Sztuki Polskiej XX i XXI wieku możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Nauka blisko natury i kierunki z przyszłością. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie od lat kształci specjalistów m.in. z zakresu rolnictwa, weterynarii czy ochrony środowiska. To kolejny odcinek z naszego cyklu o krakowskich uczelniach. Na Uniwersytecie Rolniczym studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie potrzebne na dynamicznie zmieniającym się w tym sektorze rynku pracy.
3: Uniwersytet Rolniczy wychodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 1920 roku mieliśmy Wydział Rolniczy na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1953 roku po II wojnie światowej uczelnia powstała już jako samodzielna wyższa szkoła rolnicza, ale historia kształcenia rolniczego w Krakowie jest dużo dłuższa, bo w 1890 roku powstało 3-letnie studium rolnicze, które było prowadzone na warunkach szkoły wyższej, czyli uniwersyteckie kształcenie w pełnym zakresie. Z tego okresu też mamy pamiątkę, bo Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego jako patronkę studium rolniczego obrał królową Jadwigę, obecną świętą, stąd ten piękny obraz w moim gabinecie.
4: Jak obecnie rozwija się oferta edukacyjna na uniwersytecie i jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?
3: Rola rolnictwa w gospodarce maleje, bo dzisiaj mamy na poziomie około 3% PKB udziału w produkcie krajowym brutto rolnictwa. Zatrudniamy też zdecydowanie mniej, bo poniżej 8% osób bezpośrednio w rolnictwie. To dziś zainteresowanie kierunkami rolniczymi maleje. Jeszcze nie tak dawno, 10-15 lat temu w strukturze kształcących się na studiach wyższych około 1,5-2% to były osoby związane ze studiami rolniczymi. Dzisiaj jest to już poniżej 1%, ale rozwijają się branże około rolnicze, te związane chociażby z usługami świadczonymi na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. No i rozwijają się bardzo kierunki pochodne kierunkom medycznym. Stąd i u nas widzimy to na przykład na podstawie kierunku weterynaria, który jest przykładem takiego kierunku medycznego, chociaż ukierunkowanego na potrzeby zwierząt i dobrostan zwierząt. Tu mamy największe możliwości rekrutacyjne. Ponadto mamy psychologię, etologię zwierząt, czyli kolejny element związany również z naukami już może nie bezpośrednio medycznymi, ale w jakiś sposób także. No i dietetyka. To są te trzy kierunki, które dzisiaj są dominującymi w naszej uczelni. A później mamy biotechnologię i wiele innych kierunków, również inżynieryjno-technicznych i społecznych.
4: A jak uczelnia przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy?
3: Przede wszystkim dbamy o to, aby studenci poza klasycznym kształceniem kierunkowym znaleźli możliwość współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mało kto wie, ale branża przemysłu rolno-spożywczego w Polsce to jest ponad 30 tysięcy przedsiębiorstw, które zatrudniają również absolwentów takich uczelni jak nasza, ale większość z tych przedsiębiorstw, około 80%, zatrudnia nie więcej niż 9-10 osób. Więc tam technolog do przetwórstwa spożywczego jest po studiach wyższych. Aby zapoznał się z funkcjonowaniem takiego przedsiębiorstwa, student już na etapie kształcenia musi odbyć praktyki w tego typu przedsiębiorstwie. Zatem kierujemy studentów przede wszystkim na praktyki w przedsiębiorstwach, gdzie mogą poznać nowoczesne metody, poznać warunki zmieniające się realizacji produkcji, ale także studiować te szczególne przypadki, te szczególne rozwiązania, które występują w branży spożywczej.
4: Czy zmiany klimatyczne wpływają dziś na sposób nauczania oraz badania prowadzone przez uczelnię?
3: Oczywiście, że tak, bo jak już wspomniałem na samym początku, my dzisiaj musimy dbać o zrównoważone wykorzystanie zasobów i racjonalnie nimi gospodarować. Stąd też te elementy są w zasadzie dzisiaj wprowadzone w większości kierunków kształcenia. Podobnie pamiętajmy również o tym, że my wiele żywności chociażby marnotrawimy, więc musimy uczyć również racjonalnego realizowania zakupów, przedsięwzięć inwestycyjnych itd., itd.
4: Jak wygląda współpraca Uniwersytetu Rolniczego z biznesem i branżą rolniczą?
3: Jeżeli chodzi o współpracę z branżą rolniczą, to oczywiście ona jest bardzo szeroka. Realizujemy wiele przedsięwzięć związanych, jak już wspomniałem, z praktykami, ze stażami studenckimi, ale przede wszystkim tych związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi w przedsiębiorstwach. Tutaj szczególnie dominujące są kierunki inżynierskie, które realizują tego typu prace dyplomowe. Ponadto również wykorzystujemy staże absolwenckie, gdzie kierujemy również absolwentów do tego typu przedsiębiorstw. To jest ten obszar dydaktyki, choć najsilniejszą stroną, ja uznaję, naszą jest to, że mamy bardzo bogatą ofertę współpracy badawczej i rozwojowej z przedsiębiorstwami branży rolniczej i spożywczej. pierwszej. Wybudowaliśmy przy ulicy Balickiej Centrum Innowacji Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Jest to typowa prototypownia produktów prozdrowotnych kierowanych dla określonych odbiorców diety i tam mogą wyżywać się zarówno studenci realizując swoje prace dyplomowe, wymyślając nowe artykuły żywnościowe, ale badacze we współpracy z przedsiębiorcami.
4: Jak wygląda atmosfera na Uniwersytecie Rolniczym? Tutaj mam na myśli bardziej relacje wykładowca-student.
3: Znaczy, my mamy akurat dzisiaj taką sytuację, że nie jesteśmy uczelnią o dużej liczbie studentów. Mamy około 7 tysięcy studentów. W konsekwencji te roczniki studiów nie są aż tak mocno liczne. I nauczyciele akademicy po kilku zajęciach w zasadzie znają każdego studenta z imienia, z nazwiska. Te relacje zatem są oczywiście bezpośrednie. Jest możliwość takich relacji bezpośrednich. To widać szczególnie we współpracy samorządów uczelni z władzami wydziałów poszczególnych, ale również na poziomie bezpośrednio z wykładowcami, z nauczycielami prowadzącymi także ćwiczenia. Często organizujemy chociażby wspólne imprezy, są to rajdy studenckie organizowane przez poszczególne wydziały, gdzie nauczyciele akademicy, oczywiście część kadry, ta, która ma takie możliwości ze studentami na te rajdy wyjeżdża. Tam jest możliwość jeszcze bardziej zacieśnienia tych kontaktów. Niedługo już na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki organizujemy tradycyjny Dzień Mechanizatora. On jest połączony z Dniem Absolwentów, ale także również z wystawą starych pojazdów i tych nowoczesnych, co z kolei oferują nam absolwenci zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach wilerskich.
4: Co najbardziej wyróżnia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na tle innych uczelni?
3: Przede wszystkim wyróżnia nazwa, to trzeba powiedzieć, bo jesteśmy jedynym uniwersytetem w Polsce, ale Uniwersytet Jagielloński powie, że też jest jedyny w Polsce, czy AGH też jest jedyny w Polsce w tym zakresie. Wyróżnia przede wszystkim ta oferta kształcenia, która jest ukierunkowana przede wszystkim właśnie na kierunki rolnicze, leśne, weterynaryjne. Tych kierunków w Krakowie nie posiada żadna uczelnia. Wzbogacamy to o kierunki inżynieryjno-techniczne, analogiczne, które prowadzi chociażby AGH i Politechnika, ale nasze ukierunkowane są na przemysł spożywczy. Chociażby jeżeli mówimy o transporcie i logistyce, to mówimy o transporcie i logistyce artykułów żywnościowych, gdzie te obwarowania prawne są zdecydowanie inne. Zarządzaniu inżynierii produkcji analogicznie. Również jeżeli mówimy o naukach społecznych, czyli ekonomia, czy też rachunkowość i finanse i klasyczne zarządzanie, to również kierunki, które są związane z otoczeniem gospodarki żywnościowej, z życiem ludzi na wsi, z warunkami socjologicznymi, które tam występują i z warunkami, jakie stwarza ten region do rozwoju chociażby przedsiębiorczości.
4: A jak według Pana będzie wyglądała przyszłość rolnictwa i jakie perspektywy mają dziś młodzi ludzie w tej branży?
3: Rolnictwo będzie w coraz mniejszym zakresie oparte o pracę ludzi bezpośrednią. Ja przewiduję, że niedługo, w zasadzie już zaczynamy prace rozwojowe, które związane są z prowadzeniem coraz większej liczby robotów. Wiemy, jakie już trudności rolnicy mają w zbiorze owoców, warzyw. Wyobraźmy sobie, że teraz w sadach takie jabłka zbierają roboty. Identyfikują, który owoc jest dojrzały. Te dojrzałe tylko zbierają, pozostałe pozostają na drzewach. W konsekwencji my nie musimy później ich selekcjonować, wybierać tych lepszych. Są zbierane w odpowiedniej fazie rozwoju przez do tego przygotowane urządzenia. Automatyzacja procesów. Do tego dojdzie sztuczna inteligencja, dlatego że my musimy chronić te nasze uprawy przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą chociażby wspomniane przez Panią zmiany klimatyczne. Czyli występują różnego rodzaju gradobicia, nawałnice, chociażby opadów. Powinniśmy umieć tą wodę zgromadzić, powinniśmy tą wodę później wykorzystać do nawadniania tych upraw, a plantacje próbować chronić przed gradobiciem w uprawach specjalnych, takich jak sady, uprawy warzyw czy też krzewów. Już takie rozwiązania się stosuje. Na otwartych przestrzeniach oczywiście jeszcze ich nie mamy, ale to generuje określonego rodzaju zagrożenia dla tych upraw.
4: Jaką radę dałby Pan maturzystom, którzy zastanawiają się nad wyborem tej uczelni?
3: Jeżeli interesuje Cię działalność w sektorze, który dba o środowisko, działalność w sektorze, który dba o dobrą żywność, o działanie prozdrowotne tej żywności, jeżeli masz zamiłowanie do otaczającego świata, do zwierząt, to postaraj się pomyśleć o Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. My realizujemy wszystkie nasze przedsięwzięcia i dydaktyczne, i badawcze z myślą o drugim człowieku.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. Nowa Huta skrywa w sobie wiele tajemnic i historii. Te historie opowiadane są przez ludzi, architekturę, ale również pomniki czy rzeźby. Jednym z najbardziej kojarzących się z tą dzielnicą Krakowa pomników jest nieistniejący już pomnik Lenina. Spytaliśmy osoby, które znają się na Nowej Hucie najlepiej, jak wyglądała historia tego monumentu.
5: Ciężko nie zacząć od tego chyba najbardziej kojarzącego się z Nową Hutą, Lenin, który był i go nie ma. No i teraz pojawia się pytanie, jak w ogóle wygląda historia tego wszystkiego, tej rzeźby.
6: Piotr Kapusta, pracownik Muzeum Krakowa, oddziału Muzeum Nowej Huty w Alei Róż. Tam rzeczywiście jak zapadała decyzja o tym, że on już powstanie, po raz pierwszy taki pomysł pojawił się w 1966 roku, tak wynika z dokumentów, które znamy. W roku kolejnym, 67, już były plany, żeby stworzyć kamień węgielny pod ten pomnik i planowano, że on się pojawi w 69 albo 70 roku. Te daty nie są przypadkowe, bo tutaj 67 z tym kamieniem węgielnym miała się wiązać 50. rocznica wtedy rewolucji październikowej. 69 to z kolei było 20-lecie Nowej Huty, tak mówiono, czyli 20 lat od rozpoczęcia jej budowy, plus dodatkowo jeszcze mijało wtedy 25 lat od początku Polski Ludowej, tak, bo ten 44 rok był przyjmowany za jej początek i manifest lipcowy, a rok 70 to z kolei 100. rocznica urodzin Lenina, no i wydawało się, że to jest taki bardzo dobry moment, żeby taki pomnik w Nowej Hucie się pojawił. I faktycznie jak już, no powiedzmy tak bardziej szczegółowo omawiano to zagadnienie, no to pojawiły się również pomysły, gdzie on powinien stanąć. Wśród nich była taka idea, żeby on stanął w okolicach bloku szwedzkiego, czyli na osiedlu Szklane Domy. Pojawiały się również inne pomysły, między innymi zakładano, że on może stanąć przed bramą główną huty imienia Lenina, to też nie było przypadkowe. Aleja Lenina prowadziła do huty imienia Lenina, więc tam też mógłby się znaleźć pomnik i faktycznie się znalazł. Takie małe popiersie tam przez jakiś czas stało, no ale ten główny pomnik jednak pojawił się gdzie indziej. Myślano także o placu centralnym, tutaj wspomnianym, żeby ten pomnik tam się pojawił, ale zrezygnowano z tego pomysłu przede wszystkim ze względu na fakt, że zakładano, że plac centralny, no zresztą tak faktycznie było, jest takim miejscem, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju marsze, tak, tego typu wydarzenia i sam fakt, że on był i do tej pory jest plac centralny takim ważnym miejscem komunikacyjnym, powodowałby, że właśnie takie jakieś uroczystości pod pomnikiem mogłyby zakłócać płynność ruchu w tym miejscu. Była też idea, żeby stworzyć ten pomnik, zamontować go, no już bliżej Łąk Nowochódzkich, tak, czy tam powiedzmy na Skarpie, tylko zdecydowano, że tak nie będzie. Przede wszystkim ze względu na fakt, że ten Lenin musiałby być wtedy ustawiony tak, żeby stał no, przodem w stronę placu centralnego, czyli jakby spoglądał w kierunku północnym, no i to powodowało, że oświetlenie jego byłoby no, mało korzystne. Ostatecznie zdecydowano się, że on pojawi się w Alei Róż. W 70 roku, kiedy, tak jak już wcześniej mówiłem, był pomysł, żeby ten pomnik stanął, no nie udało się tego zrobić. Udało się jedynie murować właśnie kamień węgielny pod ten monument. No i trzeba było czekać jeszcze 3 lata do roku 73, kiedy on ostatecznie tam stanął. 28 kwietnia 73 roku dokonano takiego uroczystego odsłonięcia tego pomnika. I ta data też nie była przypadkowa, ten kwiecień roku 73, bo po pierwsze zbiegło się to z dniami leninowskimi, no powiedzmy, że one się odbywają co roku, więc tu może to nie było aż takim ważnym argumentem. Natomiast chyba ważniejszy był ten fakt, że w 73 roku trwały też obchody 50-lecia istnienia Związku Radzieckiego. Związek Radziecki, przypomnijmy, utworzono pod koniec roku 1922, tak oficjalnie, formalnie. I dlatego od końca 72 przez początek roku 73 trwały takie obchody jubileuszu 50-lecia ZSRR i właśnie połączono to z uroczystościami odsłonięcia pomnika Lenina w Alei Róż. Pomnika, który stał tam przez lat w sumie 16, czyli do roku 89. No i to jest takie miejsce, no właśnie, gdzie on stał, czyli przy restauracji kawiarni Stylowa, gdzie dzisiaj też często grupy turyści przychodzą i słyszą różne opowieści o tym pomniku. Przede wszystkim te anegdoty, jak próbowano go usunąć albo spowodować, żeby on został usunięty. Te wszystkie historie o tym starym rowerze, o tych gumiakach, które kładziono pod pomnikiem z kartką, która miała być też takim przesłaniem do pomnika, żeby no, on sobie stąd poszedł, tak? Chociaż to trochę inaczej brzmiało w oryginale, trochę bardziej dosadnie.
7: Adam Grzanka, oprowadzać po Nowej Hucie z wielkim wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. No wiadomo, kim był Lenin, no to wszyscy wiemy i pewnie dlatego w sposób symboliczny ten Lenin był obalony. I tu powiem ci ciekawą rzecz, że to była moja pierwsza i chyba jedyna nawet taka poważna demonstracja, na której byłem. Otóż jak już system chylił się ku upadkowi, no to tutaj były regularne, z dość dużą częstotliwością demonstracje polegające na rzucaniu tego Lenina farbami. W późniejszej fazie nawet podpalaniu go, więc on taki umaziany tymi farbami płonął. Są gdzieś zdjęcia w necie i bardzo polecam, żebyście sobie to zobaczyli. No krzyczeliśmy wszyscy coś o ZOMO nieładnego, nie mogę tutaj zacytować. ZOMO wtedy już było bardzo takie ugrzecznione, bo chyba wiedzieli, że ich czas Twilight of the Gods nadchodzi, więc oni już wcale nie byli aktywni, ale faktycznie po jakimś czasie, w pamięci może mi się zatrzeć interwał czasowy, no ale przyjechał dźwig i tego Lenina zabrał. Podobno Lenin leży gdzieś w Szwecji. Ja osobiście jestem z tej frakcji, która jest za tym, żeby takie pomniki może nie stały, ale leżały i przypominały. No bo on jednak był potężnym symbolem systemu. Te flagi, defilady, to wszystko się odbywało tutaj. Ale ja też mam fajną anegdotę związaną z tym miejscem. Otóż ja jako ze względu na moją profesję uważam, że częścią spuścizny pamięci są również anegdoty. I wyobraźcie sobie, głęboka komuna. Polegało to na tym, że wtedy już dwie osoby to było nielegalne zebranie. I zebrał się tutaj mój kolega z kolegą kolegi. I to sobie rozmawiali, co sprowokowało patrol ZOMO do podejścia, który kazał się im rozejść. Panowie, co wy tu robicie? Rozejść się, bo dostaniecie pałami albo was zawiniemy. Oni mogli to zrobić.

0: Na kombinacie znajduje się inny eksponat muzealny, mianowicie autentyczny nagrany donos. Jak gdzieś zobaczycie, że jest możliwość, czy to przez stowarzyszenie Ravelin, czy inaczej wejść na teren tych budynków administracyjnych kombinatu, koniecznie i proście, żeby wam na magnetofonie szpulowym odtworzono ten donos dotyczący nam zdaje się wywożenia węgla.
1: Możemy uchylić rąbka tajemnicy, co tam właściwie jest na tym donosie?
0: Śmieszne, bo jak tak słuchasz parę razy, to dzwoni jakaś kobieta, która ona mówi, że ona widzi, ktoś tam wieczorami wywozi węgiel i że ona tak nie może na to patrzeć, że wywozi węgiel. I ewidentnie ci, którzy słuchają tego donosu, mają jakiś współudział w wywożeniu węgla, bo tak próbują sprawy zatuszować. Więc uważam, że jest to idealny jakby eksponat, tudzież pomnik akustyczny historii.
2: Oblewano go różnymi substancjami. Wszystkim myślimy o walerianie, która przyciągała koty. No te koty potem tam przychodziły, wychodziły na ten pomnik. Powodowały, że on miał taki dosyć specyficzny zapach. No i zakładano, że to może być przyczyna, dlaczego on zostanie usunięty.
1: Jeszcze tylko dopytam, rower, tak?
2: Tak, no to jest ta anegdota, że kiedyś ktoś tutaj przyszedł pod pomnik Lenina, zostawił właśnie taki stary rower, do którego była przywiązana kartka z, no taką prośbą, że masz tu rower, stare buty i z nowej huty, tak? Plus jeszcze właśnie wspomniano o tych butach, więc one też tam miały zostać postawione. No to jest taka anegdota, która zazwyczaj w przewodnikach po nowej hucie jest opisywana. I jest znana już, no bardziej, powiedzmy, uchwytna w źródłach historycznych historia, czyli próba wysadzenia tego pomnika pewnej kwietniowej nocy roku 1979. Nie wiemy do dzisiaj, kto jest za ten pomysł odpowiedzialny, za pomysł i za realizację jego. No po samym wybuchu prowadzono przesłuchania wielu osób i no nie udało się ustalić sprawcy.
3: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,